0: rok w tobie odnalazłem dom.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Jest szósta tu Radio Sochaczew. Posłuchajmy najnowszych wiadomości z kraju i ze świata.
1: Od dziś młodzież na elektrycznych hulajnogach tylko w kasku. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy, miejscami też burze. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał Rolanda Garrosa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy, spytaliśmy, co o tym sądzą sami zainteresowani.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
3: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
4: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
3: A ile siostra ma lat?
4: 13.
1: O kaskach z dziećmi rozmawiała Agnieszka Wynarska. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. To nie jedyny rządowy projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są generalnie prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
6: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
1: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Z okazji długiego weekendu z ofertą dla turystów wychodzi PKP Intercity. Wydłuży pociągi o dodatkowe wagony, łącznie doczepi 590 wagonów. Takie rozciągnięte składy będą kursować od dziś do niedzieli. Maja Chwalińska może przedłużyć piękny sen w Paryżu. Na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa zagra dziś o półfinał. By awansować do najlepszej czwórki, musi pokonać Rosjankę Annę Kalińską. Znów nie będzie faworytką, ale w poprzednich rundach to akurat był atut naszej tenisistki.
7: No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
1: Mówi Maja Chwalińska. Ćwierćfinał French Open o 11:00. Na 20:45 pierwszy gwizdek w ostatnim meczu w sezonie naszej piłkarskiej kadry. Na Stadionie Narodowym nasi piłkarze zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
8: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadrę, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparing, czy to jakiś playoff, czy mundial.
1: Trzymamy zatem za słowo i liczymy oczywiście na wygraną.
9: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No, póki co 13 stopni Celsjusza na termometrach. Odczuwalna temperatura na poziomie 11. Zachmurzenie duże, ale to się raczej nie zmieni. Dzisiaj chmur bardzo dużo, chociaż pytanie za 100 punktów, czy słońce również się pojawi? Tak, zobaczymy dzisiaj słońce. To się wszystko będzie przeplatać, chmury, słońce i tak przez cały dzień. Dzisiaj nawet ciepło po południu, wtedy do 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie przez cały dzień umiarkowane na poziomie 1010 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, powieje ze wschodu z prędkością 14 100 km na godzinę.
9: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, tu Radio Sochaczew o poranku. Jest środa, moi drodzy, ale środa, która jest jednocześnie piątkiem. Dlaczego? No, oczywiście długi weekend przed nami, a więc jeśli ktoś w pracy, no to mamy nadzieję, że szybko ten czas zleci, a jeśli ktoś w pracy będzie dopiero, to również, żeby to szybko zleciało. Jesteśmy z wami, odliczamy do tego długiego weekendu, no i gramy najlepsze kawałki na poranek. Tayo Cruz, Flo Rida, Hangover na początek szóstej. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Kiedyś był Mr. Lowa Lowa, a teraz jest Mr. Know It All. I wtedy jest o poranku w Radiu Sochacz. 3 czerwca, moi drodzy, środowy poranek. Imieniny obchodzą dzisiaj Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, a także Maciej. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. No i dzisiaj w kalendarzu także Dzień Roweru, ale nie byle jaki Dzień Roweru, bo światowy, tak? ONZ ustanowiło to święto rzeczywiście i ta data oficjalnie stała się datą Światowego Dnia Roweru, czyli no tego środka transportu, ale i środka, który służy nam jako aktywność, jako no coś, dzięki czemu dbamy bardziej o zdrowie, o ten sport, no i też jest bardzo przyjemny dla tych oczywiście, którzy lubią jeździć na rowerach. I o to was pytam na Facebooku Radio Sochaczew, czy wy jesteście z tych zapalonych rowerowców, cyklistów, czy jeździcie, a jeśli tak, to czy macie jakieś fajne trasy, albo planujecie w przyszłości jakieś fajne trasy. Dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew, czy rower to jest po prostu wasza rzecz. Paul McCartney już teraz i za chwilę doda.

0: To da, zatańczę za aniołami. O poranku w Radio Sochaczew. Radio Sochaczew na dzień dobry. Słuchajcie, kalendarium, czyli to, co działo się 3 czerwca. Już to teraz dla was sprawdzam. No i zaczynamy od 1524 roku. Wtedy Mikołaj Kopernik napisał we Fromborku list przeciwko Wernerowi, którego adresatem był kanonik krakowski Bernard Wapowski. To druga znana praca astronomiczna Kopernika, w której wyraża opinię na temat prac matematyczno-astronomicznych norymberskiego matematyka Johannesa Wernera. Także można powiedzieć, że teraz jak na przykład raperzy się disują, czyli no, mówią coś się nie podoba u drugiego i tak dalej, to można powiedzieć, że to był pierwszy dis. Wtedy Mikołaj Kopernik po prostu zdisował Wernera. Bardzo ciekawa sytuacja, no i 3 czerwca to się stało. W 1994 roku, czyli znacznie później, telewizja wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. No, dla wielu jeden z fajniejszych teleturniejów ever w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały. No, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. 1 z 10, Tadeusz Sznuk. Pozdrawiamy serdecznie i kojarzymy, zdecydowanie. Także ten teleturniej dzisiaj świętuje, mam małą rocznicę, a tymczasem jeszcze rocznicę ma również między innymi Gniezno, no bo też zjazd gnieźnieński odbył się w 1997 roku, to też w kalendarium dzisiaj dla was widzę. Więcej tych dat w kalendarzu za kilka chwil, a za moment także muzycznie Fancy, Ava Max, Happy Sad czy Akcent w Radiu Sochacze.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88. A koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Investbud DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Może ty jesteś problemem, zaśpiewała Iwa Max. Możecie to powiedzieć rano swoim budzikom, bo to może jest problem, dlaczego jesteście na przykład, dlaczego wstaliście, albo jesteście niewyspani. Ja wiem, odkrycie, ale tak może być. Słuchajcie, dzisiaj oprócz Światowego Dnia Roweru, także na przykład Dzień Savoir Vivre, czy Dzień Dobrej Oceny. Tak, dobra ocena to jest lepsza niż jedynka, prawda? To już każda jest lepsza niż jedynka, to jest dobra, więc to takie oceny dzisiaj świętują. No i Dzień Savoir Vivre to zdecydowanie jest ta etykieta, którą no, po części znamy, ale są również tacy, którzy znają ją zupełnie całą tą etykietę, cały Savoir Vivre. To nie wiem, czy wiecie, to jest inicjatywa Akademii Monte Marco, to znaczy, żeby ogłosić ten w Polsce ten Dzień Savoir Vivre'u, i w 2016 roku ogłosili i tak od tego czasu jest. Ale Dzień Roweru to jest ten dzień, który przede wszystkim przypadł mi do gustu. No i pytanie, czy wśród słuchających nas są ci zapaleni rowerzyści, czy jeździcie często rowerem właśnie, a jeśli tak, to lubicie tę aktywność i czy macie jakieś fajne trasy? Może do polecenia. Dajcie znać na naszym Facebooku najnowszy post. Komentarze są wasze. Happy Z. Już teraz, o poranku. Za chwilę także akcent.

0: Akcent, Kylie, Please Don't Leave, Sera, Michel Miller, tym was budzimy o poranku w Radiu Sahaczew. No, a propos tego roweru, który dzisiaj jest świętowany, to znaczy jazda na rowerze, to jest to, co dzisiaj świętujemy. I to na całym świecie właściwie. No to pozdrawiamy tych, którzy na przykład do pracy dojeżdżają na tym środku transportu. No to jest przyjemne z pożytecznym, to jest pewnego rodzaju ekonomia tego czasu, który każdy z nas ma. Ci, którzy tak robią, no to mają po części ten ruch, aktywność fizyczną zaliczoną. Także to jest dobra okazja. No nie każdy oczywiście może sobie pozwolić, żeby tym rowerem dojeżdżać, ale ci, którzy tak robią, no to to jest rzeczywiście ich święto również dzisiaj. Pozdrawiamy. Jak to z wami jest a propos tego roweru? Czy macie jakieś trasy? Na przykład Dorota pisze o poranku, że ona uwielbia, wręcz uwielbia jeździć na rowerze. Trasy ulubione ma, na przykład mówi, że lubi jeździć przede wszystkim po okolicy. No a tak jeszcze a propos tego, no to wczoraj mówi, że było 12 kilometrów, przedwczoraj 15, a więc czerwiec będzie intensywny. No to tego intensywnego czerwca rowerowo w takim razie życzymy. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.

0: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

Olivia Adams w Radio Słuchacze. A propos tego, co znalazłem w sieci, lodziarnia szuka pracownicy, która ma ładne paznokcie i miło na nią popatrzeć. I to są jedne wymagania. No, proszę bardzo, także jest praca dla ludzi z różnym wykształceniem, z różnymi umiejętnościami, z różnymi atutami. Jak się okazuje, na Facebooku i takie ogłoszenia pracy się pojawiają. Już za kilka chwil punktualnie o 7:00 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Ja się

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry jest siódma.
12: Most w Kozłowie Biskupim do przebudowy. Zapytaliśmy starostę Jolantę Gontę o przygotowania do inwestycji. W tym serwisie mamy też ważny komunikat biskupa Wojciecha Osiala, który dotyczy najbliższego piątku w naszej diecezji. Będzie też przypomnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o konieczności aktualizacji danych osobowych. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Na terenie gminy Nowa Sucha szykuje się bardzo poważna inwestycja powiatowa. Chodzi o budowę nowego mostu w Kozłowie Biskupim. Zapytaliśmy starostę Jolantę Gontę, na jakim etapie są przygotowania.
13: Jesteśmy w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa ma objąć nie tylko sam most, ale również te drogi dojazdowe od skrzyżowania. Myślę, że prace nad tym projektem będą nawet wcześniej zakończone niż planowane, gdyż współpraca układa się bardzo dobrze. Projektant wsłuchuje się w nasze sugestie i mam nadzieję, że oczywiście po tej dokumentacji projektowej szybciutko będziemy szukać środków i zrealizować inwestycje.
12: Biskup łowicki Wojciech Osial wydał specjalny komunikat skierowany do wiernych z terenu diecezji łowickiej. Dotyczy on nadchodzącego piątku, 5 czerwca. Tego dnia zniesiony zostaje obowiązek zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Dyspensa ta obejmuje wszystkich wiernych, którzy w tym dniu będą przebywać na terenie diecezji bez względu na to, czy są jej stałymi mieszkańcami, czy tylko gośćmi.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o aktualizacji danych. Warto jak najszybciej przekazać informacje o zmianie miejsca zamieszkania lub numeru rachunku bankowego. Powinny o tym pamiętać przede wszystkim osoby pobierające emerytury, renty oraz inne świadczenia wypłacane przez ZUS.
14: Brak aktualnych danych może spowodować problemy z otrzymaniem środków pieniężnych w ustalonym terminie. Jeśli świadczenie zostanie wysłane na nieaktualny adres lub przekazane na zamknięte konto bankowe, wróci do ZUS-u, a senior będzie musiał poczekać na ponowną realizację wypłaty. Aktualizacji danych można dokonać na formularzu o symbolu EZP. Dokument można złożyć osobiście w placówce ZUS-u, przesłać pocztą albo wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy strony EZUS. Nieaktualny adres może stanowić ryzyko, że ważna korespondencja trafi do niepowołanych osób i może zostać wykorzystana do kradzieży danych osobowych.
12: Mówił rzecznik regionalny ZUS-u Wojciech Ściwiarski. Zmianę adresu lub rachunku bankowego najlepiej zgłosić co najmniej 20 dni przed terminem wypłaty świadczenia.
15: Burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych. Na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
16: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
15: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
17: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem, więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
15: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
18: Wróciłem się raz, wchodząc w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
19: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę. Spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 11 stopni Celsjusza, to jest ta temperatura odczuwalna. No, na naszych termometrach zobaczymy nieco więcej, bo aktualnie w okolicach 14 stopni, no ale nieco cieplej będzie także w ciągu dnia, po południu nawet do 25, słuchajcie, tak, 21, 22, to tak średnio przez cały dzień, później 24, 25 późnym popołudniem. Tak będzie ta pogoda się kształtowała, ciśnienie cały czas umiarkowane właściwie, 1010 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, jak już powieje, to z prędkością 16 km na godzinę, więc nie powinien nam się dać we znaki.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry, 7 minut po 7. Dzień roweru dzisiaj, słuchajcie, ja Was pytam o Wasze ulubione trasy i o to, czy jesteście fanami tego środka transportu, no nie tylko transportu, ale też aktywności, no i po prostu czy jesteście fanami rowerów właśnie, czy na przykład zamierzacie dzisiaj świętować, no bo skoro Światowy Dzień Roweru, no to można kilometry pokręcić, prawda? Może to być jakiś pretekst, kto na przykład od dawna się zbiera, nie może się zebrać, to może to jest dobra okazja właśnie do tego. Dajcie znać na naszym Facebooku, a my przypominamy, że teraz to droga młodzieży, kaski. Nie tylko na hulajnogach, ale na rowerach również. Także to jest ważna rzecz. O bezpieczeństwo też trzeba dbać. T-Love na początek 7. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry, a za chwilę hity dnia. Okay.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Tu Radio Sochaczew. Pytam was dzisiaj o ten rower, no bo dzisiaj Światowy Dzień Roweru. Właśnie być może ktoś z was na ten długi weekend ma taki plan, żeby ruszyć gdzieś w trasę. No i tak się składa, że napisał do nas Jacek, który napisał, że oni, to znaczy on 6 czerwca z niezłą ekipą robi tak zwany Bzura Bike Adventure, jak pisze. Czyli takie wyzwanie dla ducha i ciała, rajd rowerowy od źródeł rzeki Bzury za Zgierzem do ujścia, czyli do Okamiona. W sumie zależy od trasy, może być powyżej 200 km. No to widzicie, rowerowo też macie plan, żeby spędzić ten dłuższy weekend właśnie w ten sposób. Jakie wy macie ulubione trasy, albo czy wy planujecie rowerowo gdzieś wyskoczyć, dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. U nas za chwilę muzycznie Robert Gawliński, Eminem się pojawi, Harry Styles również, a także Grzegorz Chyży.
4: Autopromocja.
5: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
1: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Robert Gawliński o poranku w Radiu Słuchaczew. Dzień roweru, o to was pytam i wasze komentarze zostawiacie pod naszym postem na Facebooku. Na przykład Ewa do nas napisała, że ona uwielbia jazdę rowerem. Syn i córka też ze mną jeżdżą, jak pisze. Lubimy jeździć bocznymi drogami, wiadomo, mniejszy ruch. Staramy się przejeżdżać około 20 km dziennie. Trasy, jakie pokonujemy, to okolice Famułek, Górki, Hilarów, Wał, Puszcza. Urokliwa droga, choć czasem wyboista. Jeździmy też na rajdy. Miłego dnia Ewa życzy, no to pozdrawiamy, również miłego dnia, więc widzicie, taka propozycja trasy, Famułki, no Puszcza to rzeczywiście jest dobry moment, dobre miejsce, żeby przejechać rowerem, żeby przejść, to jest naprawdę fajne, urokliwe miejsce w różnych tych miejscowościach. Z kolei Joanna pisze do nas, że ona uwielbia jeździć na rowerze od 30 lat codziennie. No to wyobrażam sobie, że właściwie bez roweru to nie ma życia. To tego sobie Joanna nie potrafi wyobrażać. Pozdrawiamy serdecznie. No i ja rozumiem ten zapał.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: O tym piszecie na Facebooku Radia Sochaczew, o rowerze i nie tylko. Możecie też pisać o planach na długi weekend, który przecież bardzo blisko, no bo dzisiaj jest środa, która jest tak naprawdę piątkiem. Także o tym przypominamy. Eminem, Houdini, za chwilę Harry Styles, za moment Grzegorz Chyży i za kilka chwil także wiadomości dla kierowców w Radio Sochaczew. Bądźcie czujni.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: W tym momencie może się korkować most w ulicy Płockiej w stronę centrum. No to bardziej niż pewne, że tam w lekkim korku możecie utknąć w tym momencie. Duży ruch na Traugutta w stronę warszawskiej, no i na przykład przed rondem w Kuznocinie w okolicach tego ronda. I tutaj zarówno od Wyszogrodu, jak i od ulicy Łowickiej rzeczywiście przed samym rondem korek jest. Później to już się wszystko rozjeżdża. Wracamy do centrum miasta. Tutaj Aleja 600-lecia również w kilku miejscach może się zatrzymać, na przykład w okolicach supermarketu czy skrzyżowania w Trojanowie. Duży ruch jak zawsze o tej porze na linii Chodaków centrum Chodaków i to właściwie w obydwu kierunkach. Może bez większych utrudnień, bez większych korków, ale ruch jest intensywny. Z kolei wylotówki z Sochaczewa, czyli 92 w stronę Łowicza, bez większych kłopotów. 50 w stronę Płońska przez Wyszogród. W tym momencie jedziecie płynnie, bez większych problemów. Z tego co widzę, 92 w stronę Warszawy. Tutaj zatrzymacie się dopiero w Piorunowie, ale takich utrudnień związanych z wypadkami i utrudnieniami z ostatniej chwili nie zgłaszacie. 50 w stronę Żyrardowa, bezproblemowa tak naprawdę, bez kłopotów. No dopiero w okolicach ronda w Wiskitkach pojawiają się drobne utrudnienia. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj te utrudnienia jak zawsze do jakiegoś czasu w Nowej Suchej w związku z przebudową tej drogi. Tam tymczasowa sygnalizacja świetlna, więc tam kilka minut stracicie. 705 w stronę Brochowa. Tutaj naprawdę bez większych problemów, bez kłopotów tak naprawdę takich niespodziewanych.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Kim Wild, You Keep Me Hanging On. A już za 10 minut będzie 8, także jeśli macie na tę godzinę do pracy, no to tak, 10 minut zostało do 8 właśnie. Wtedy w Radiu Słuchaczy także najnowsze wiadomości z Słuchaczywa i okolic, a w nich między innymi o absolutorium. O jednogłośnym absolutorium, które otrzymał na wczorajszej sesji miejskiej burmistrz Daniel Janiak. Za chwilę o szczegółach.

Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry jest 8:00.
14: Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Daniela Jania kaza wykonanie budżetu w minionym roku. Ostateczny wynik finansowy to nadwyżka w wysokości ponad 4 miliony złotych. Za nami rozstrzygnięcie 22. edycji powiatowego konkursu dziennikarskiego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. W tym serwisie będzie też zaproszenie na dzień otwarty w Sochaczewskim Klubie Motocyklistów Zboru TMC Poland. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Jednogłośnie przy pełnej frekwencji radni miasta Sochaczew udzielili burmistrzowi Danielowi Janiakowi absolutorium z wykonania budżetu w minionym roku. Głosowanie poprzedziło przyjęcie raportu o stanie miasta. Jak mówił włodarz, to nie był łatwy rok z uwagi na m.in. ograniczenie liczby programów, z których miasto mogłoby pozyskać dofinansowanie na inwestycje. Mimo to są powody do zadowolenia.
15: Rok 2025 przyniósł również satysfakcję z realizacji wielu istotnych zadań, uporządkowaniu finansów miasta oraz stworzeniu solidnych podstaw do dalszego rozwoju. Procesy inwestycyjne były kontynuowane, a majątek Sochaczewa zwiększył się o blisko 40 milionów 600 tysięcy. Co istotne, 77% wydatków majątkowych zostało sfinansowanych ze środków zewnętrznych w wysokości 31,4 miliona. Pochodziły przede wszystkim z Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych.
14: Po raz pierwszy w historii sochaczewskiego samorządu swoje wystąpienia w sprawie raportu o stanie miasta mieli naczelnicy wszystkich wydziałów Urzędu Miasta. Warto podkreślić, że budżet minionego roku zakończył się nadwyżką w wysokości ponad 4 miliony złotych.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Za nami rozstrzygnięcie 22. edycji powiatowego konkursu dziennikarskiego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Na konkurs wpłynęło 60 prac. Na podsumowaniu pojawiła się m.in. kilkuosobowa grupa nagrodzonych ze Szkoły Podstawowej w Iłowie.
16: Ja nazywam się Wioletta Tomaszewska, uczę języka polskiego i tutaj staram się rozwijać zainteresowania, tak żeby uczniowie po prostu pisali, rozwijali słownictwo, język, rozwijali swoje pasje.
17: Nazywam się Filip Wasilewski i napisałem artykuł o moim wujku, który jest, mimo że może nie widać na pierwszy rzut oka, jakie robi rzeczy, ale to jest naprawdę miłym, dobrym człowiekiem.
18: Jestem Dominika i pisałam o strażakach ochotniczej straży pożarnej.
19: Ja jestem Zosia i pisałam o moim tacie, który jest leśnikiem.
20: Ty już wiemy, dlaczego o leśnikach, a ty dlaczego o strażakach? Też masz w rodzinie jakieś przypadki?
18: Mój tata jest właśnie ochotniczym strażakiem i bardzo lubię mu właśnie pomagać.
20: Działasz w młodzieżowej drużynie pożarniczej, czy nie?
18: Na razie nie mamy młodzieżówki, ale próbuję przekonać, żeby zrobili.
21: Motocykliści skupieni w Boruta MC Poland Sochaczew zapraszają na dzień otwarty. To unikalna okazja do poznania życia klubowego od środka, a być może nabrania ochoty do dołączenia do klubu. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj o godzinie 19 w siedzibie Boruty przy ulicy Towarowej w Sochaczewie.
22: Od dziś do poniedziałku włącznie więcej policyjnych patroli na drogach. To w związku z ruszającym długim weekendem. Tradycyjnie funkcjonariusze sprawdzać będą m.in. czy przestrzegamy limitów prędkości, no i czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Miejmy nadzieję, że na wyobraźnię piratów drogowych wpłyną wchodzące dziś zmiany dotyczące punktów karnych. Kierowcy nie będą mogli zmniejszyć ich liczby w przypadku najpoważniejszych wykroczeń, na przykład wspomnianych jazdy po alkoholu czy rażącego przekroczenia prędkości. To może być też trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli dziś protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
23: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej, na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin.
22: Koronaraka Klaudia jest już w drodze z Pekinu do Wrocławia. Ze stolicy Chin wystartował specjalny rządowy samolot z 24-latką z Wałbrzycha i jej mamą na pokładzie. Potem studentką sinologii zajmie się szpital wojskowy w stolicy Dolnego Śląska. Klaudia zachorowała w połowie kwietnia, gdy studiowała w Chinach. Trafiła do szpitala i zapadła w śpiączkę. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy.
24: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: No póki co pochmurno, ale pokazuje mi tutaj prognoza, że nawet dzisiaj na słońce możemy liczyć późnym popołudniem. Wtedy też zdecydowanie cieplej, bo aktualnie na termometrach 15 stopni Celsjusza, a późnym popołudniem do 25 nawet. Ciśnienie umiarkowane, to się nie zmieni przez cały dzień, 1010 hektopaskali. Wiatr też nie będzie silniej wiał niż teraz, no, czyli aktualnie z umiarkowaną prędkością 18 km na godzinę. A to wszystko ze wschodu.
24: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 7 minut po 8, Radio Sochaczew na dzień dobry. Smacznej kawusi życzymy tym, którzy na przykład teraz może w kolejkach do ekspresów, do kawy w pracy. Także żeby te kolejki szybko minęły. W takim razie, a ekspres działał. Najlepiej, żeby był odkamieniony, żeby wszystko się udawało po prostu. Radio Sochaczew na dzień dobry. A ja was pytam o rower, moi drodzy. Tak, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Roweru. Czy wy korzystacie z tego środka transportu? Czy wy jeździcie? Dajcie znać na naszym Facebooku. Oskar Tamczyk. Cześć, dzień dobry. A ze mną na przykład Bonnie Tyler.

0: Opa, opa, w Radiu Słuchacze w 18 minut po 8, a tymczasem z racji tego, że te cieplejsze dni, no, coraz bliżej, te takie, wiecie, letnie, no, jeszcze trochę czasu oczywiście do lata mamy, ale już teraz możemy wam coś dać, co się z tym latem kojarzy i co będzie bardzo dobrym pomysłem na spędzenie czasu. Zresztą, no, tak, to jest pomysł typowo letni, ale teraz też przecież zdecydowanie można z niego skorzystać. A więc podwójna wejściówka do Term Uniejów. Kto z was chciałby taką zgarnąć? Bilet, no i rzeczywiście podwójny, także nie dość, że dla was, to jeszcze dla osoby, z którą chcielibyście się wybrać do Term Uniejów, to właśnie jest to, co teraz dla was mamy. Otwieramy nasze linie 46 863 22 22, 46 863 22 22. Telefonujecie do Radia Sochaczew i ktoś już do nas dzwoni. Dzień dobry, z kim rozmawiam?
1: Barbara.
0: Cześć, powiedz mi, jak nastawienie przed długim weekendem? Czy ty masz wolne, czy ty w pracy? Jak...
1: No, udało mi się, że mam wolne.
0: Udało się, że masz wolne, także 4 dni.
1: Tak.
0: Jakie plany na ten czas?
1: Działeczka,
0: bardzo dobre plany, ja to rozumiem, bo ja też tak pewnie będę robił. Słuchaj, moja droga, w takim razie pytanie do ciebie a propos tych biletów, które mam. Musisz wymienić 3 rzeczy, które zabrałabyś ze sobą na taki dzień relaksu w Termach Uniejów. Jakie to by były rzeczy?
1: Na pewno to rodzina.
0: Okej.
1: Okay. Dobra samopoczucie. Mhm. I dużo picia.
0: No i to jest bardzo dobra odpowiedź. No tak, myślę, że uznaję. Tak, w takim razie te 2 bilety trafiają do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Czy cieszysz się? Dobrze, bardzo się cieszę. Również, czy chcesz kogoś pozdrowić, jak jesteś na antenie?
1: Wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
0: No, to takim klasykiem rzeczywiście. Pozdrawiamy serdecznie, a ty się ze mną nie rozłączaj.
2: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 9:15.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
4: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. -50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglass. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: Baby Don't Hurt Me, czyli kiedyś Had The Way i What Is Love, a teraz David Guetta and Marie Coley Lulay. A już za chwilę wiadomości dla kierowców, czyli trafik, najbardziej aktualne prosto z dróg. Jeśli takie macie, to możecie się nimi podzielić. 46 863 22 22.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: W tym momencie przed rondem w Kuznocinie od strony Wyszogrodu korek się tworzy. No nie jest to jakiś bardzo długi korek, niemniej jednak tam chwilę poczekacie. Duży ruch także na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum na Traukutta, na Piłsudskiego czy w Alei 600-lecia. No i cały czas też, jeśli chodzi o Chodaków Centrum, Centrum Chodaków, objazd Trojanowska, Łąkowa, Młynarska. Tutaj ruch jest intensywny. Może bez dużych korków, ale samochodów jest sporo. 92 w kierunku Łowicza. Tam teraz sprawdzamy tę wylotówkę. Bez większych kłopotów do samego Łowicza płynnie przejedziecie. 50 w stronę Płońska przez Wyszogród. Bez problemowo tak naprawdę. 92 w stronę Warszawy. Tutaj oprócz Błonia, gdzie na pewno się zatrzymacie, oprócz Ołtarzewa, gdzie również na pewno się zatrzymacie, no to więcej utrudnień nie widzę. 50 w stronę Żyrardowa, spokojna i przejezdna. 705 w stronę Skierniewic. No jak miniecie Nową Suchą, to już również bezproblemowa. A w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Brochowa, bez kłopotów.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komunalny.

0: podkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

Lory i Mario w Radio Sochaczew na dzień dobry. 10 minut do 9, o tej godzinie najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Bądźcie z nami, nie przegapcie w Radio Sochaczew na dzień dobry. 10 minut do 9, o tej godzinie najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Bądźcie z nami, nie przegapcie właśnie tych faktów najbliżej nas. Hunter Golden, czyli utwór z filmu Demon Hunters teraz, a za moment także Maciej Musiałowski i jego Flora.

0: nas.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
4: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew, jest 9.
10: Przebudowa ulicy Ziemowita coraz bliżej. To będzie inwestycja o strategicznym znaczeniu. Zadanie realizuje samorząd powiatu. Intensywnie na drogach, także w gminie Nowa Sucha, jest plan na nowy ciąg pieszo-rowerowy. W tym serwisie mamy też ciekawą propozycję spędzenia wakacji przez młodszych mieszkańców. Hufiec zaprasza na obozy na Kaszubach. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. To będzie inwestycja, która nie tylko poprawi bezpieczeństwo pod Sochaczewską 80, ale udrożni także ruch samochodów na pobliskich skrzyżowaniach. Powstaje projekt przebudowy ulicy Ziemowita. Inwestycję realizuje Starostwo Powiatowe. O szczegółach starosta Jolanta Gonta.
11: Przebudowa ulicy Ziemowita wiąże się z dwoma jakby aspektami. Pierwsze to współistniejąca inwestycja planowana, czyli budowa świateł na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Ziemowita. I druga ważna sprawa, chcemy wygospodarować tam z prawdziwego zdarzenia miejsca postojowe i oczywiście ścieżkę rowerową, bo ścieżka rowerowa ma poprowadzić od ulicy Traugutta przez Ziemowita, przez to właśnie skrzyżowanie do ulicy Głowackiego.
10: I pozostajemy w tej tematyce. Trwają przygotowania do nowej inwestycji natury drogowej w gminie Nowa Sucha. Chodzi o ciąg pieszo-rowerowy prowadzący z Nowej Suchej do Kozłowa Szlacheckiego. Podczas ostatniej sesji radni zwiększyli środki na stworzenie stosownej dokumentacji projektowej.
12: Przypominam, że pierwsza taka ścieżka budowana jest przy drodze wojewódzkiej 705 i projektowana jest kolejne jej odcinki. Tymczasem my chcielibyśmy przy drodze powiatowej, która prowadzi od Nowej Suchej do Kozłowa Szlacheckiego, zaprojektować i w przyszłości wybudować kolejną ścieżkę pieszo-rowerową. Właśnie na ostatniej sesji Rady Gminy radni zdecydowali, żeby zwiększyć budżet na to przedsięwzięcie i też zrealizować to w ciągu 2 lat, dlatego że to projektowanie jest długotrwałe, potrzeba ustalić granice pasa drogowego, ale myślę, że jak zaprojektujemy to i z czasem zrealizujemy, że będzie nam lepiej się jeździło.
10: Mówił wójt Maciej Mojka. Jeszcze ciekawa propozycja na wakacje dla dla młodszych mieszkańców. Jak co roku chłopiec ZHP Sochaczew zaprasza na obozy harcerskie. W tym roku odbędą się dwa turnusy. Miejscem docelowym stanica w Łąkiem na Pojezierzu Kaszubskim. Co ważne, na wyjazdy mogą się zapisać także młodzież i dzieci, które nie są harcerzami.
0: Las, jezioro, cisza, przestrzeń. Prawdziwy obozowy klimat, ale oczywiście dla nas również bardzo ważne oprócz tych walorów przyrodniczych jest to, żeby rodzice mieli poczucie, że ich dzieci są zaopiekowane, że będą bezpieczne, więc bardzo dużo wkładamy też pracy w to, żeby ten obóz odbył się zgodnie ze sztuką. Nasze obozy są zgłoszone oczywiście w bazie wypoczynku, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, mamy doświadczoną kadrę, dzieci uczą się poprzez działanie. A nie, uczą się odpowiedzialności, samodzielności, a przy tym dobrze się bawią. Bardzo często zdarza się tak, że dziecko, które wzięło udział w obozie, później przychodzi do nas na zbiórki i w tym harcerstwie już zostaje.
10: Mówiła komendantka chówca ZHP Sochaczew Anna Wasilewska.
13: Uwaga na burze w południowej i zachodniej części Polski. Są alerty pierwszego stopnia w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 13, a godzinę później w Małopolsce i na Podkarpaciu. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr i grad. Utrudnień na lotniskach czy w komunikacji miejskiej muszą się spodziewać lecący do Portugalii. Po północy ruszył tam bowiem ogólnokrajowy strajk generalny. To odpowiedź na planowane przez rząd zmiany w kodeksie pracy. W Lizbonie, Porto i Faro odwołano ponad 20 rejsów lotniczych. W sumie dziś może zostać odwołanych kolejnych 500 lotów. Ceny maksymalne benzyny dziś bez zmian. Za litr 95 nie zapłacimy więcej niż 5 zł 95 groszy, za 98 6,54. W górę za to poszedł zgodnie z rozporządzeniem ministra energii olej napędowy do 6 zł 40 groszy. To wzrost o 14 groszy. Po wakacjach uczniowie podstawówek mają już nie korzystać ze smartfonów w szkołach. Tego chce rząd. Wczoraj przyjął projekt w tej sprawie. Młodzieży się to nie podoba, eksperci apelują, żeby zrobić to mądrze. O szczegółach Błażej Kulesza.
14: Telefony w szkołach podstawowych zostaną całkowicie zakazane.
15: Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, mówi Zuzanna Głuch z Akcji Uczniowskiej.
14: Nasz głos został całkowicie zignorowany.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 16 stopni Celsjusza w Sochaczewie i okolicach. Na termometrach odczuwalna na poziomie 14. A dzisiaj do 25 to późnym popołudniem, wtedy nawet większe szanse na słońce. Ciśnienie umiarkowane 1010 hektopaskali, dzisiaj wiatr również umiarkowany, powiew z prędkością 18 km na godzinę, a ten wiatr ze wschodu.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Gypsy Kings na początek 9, za chwilę ITB, za moment La Rue i stan zapalny. W tej godzinie także rozmowa z poradnym gościem Radia Sochaczew. O tym za chwilę. Oskar Tamczyk, cześć ponownie.

0: A już za chwilę w Radiu Stratef rozmowa z naszym porannym gościem. Z tego co widzę, dzisiaj przeniesiemy się do gminy Teresin. Już za moment o wydarzeniach właśnie w tej gminie porozmawiamy z gościem Radio Stratef. Zostańcie na 94 i 9 FM.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
9: Zarząd SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sochaczewie informuje, że walne zgromadzenie członków spółdzielni odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca o 16.30 w Cafe Bar Plac Kościuszki 3. Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
12: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
13: A w naszym studiu Mariusz Cieśniewski, dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
13: Od rana w biegu, wczoraj w biegu, po godzinach pracy w biegu. Przygotowania do Teresińskiej Nocy Czerwcowej trwają.
14: W biegu.
13: W biegu, od dłuższego czasu pewnie.
14: Tak, no zwyczajowo wiadomo, że organizacja takiej dużej imprezy jest to impreza masowa, wymaga odpowiedniego czasu, żeby ją dobrze przygotować.
13: Ona już dość długo pracuje na swoją renomę. Pamięta pan od kiedy? Kiedy była pierwsza Teresińska Noc Czerwcowa?
14: Koniec lat, połowa lat 90.
13: Niemożliwe, naprawdę, tak, aż tak?
14: Tak. Oczywiście to formuła wtedy była inna, że tak powiem, prostsza, uboga, ale tak, takie są początki, takie są korzenie Teresińskiej Nocy Czerwcowej.
13: XIX-wieczne. Nie, 20.
14: 20-lecie.
13: Co ja już 20. przesadziłam teraz.
14: No troszeczkę.
13: Po 1900. Okej. 20 z poprzedniej epoki
14: tak,
13: jest.
14: Tak, no ja jestem...
13: Też z poprzedniej.
14: Też z poprzedniej, tak. I w Teresińskim Ośrodku Kultury od 2003 roku. No to też moja, to już będzie 24.
13: Edycja. 24. A to Teresińska Noc Czerwcowa była przed panem?
14: Tak, tak, tak, z tym, że mówię, ta formuła ewoluowała, ona wtedy inaczej wyglądała. Teresińska noc, wtedy taka nazwa nie istniała. W każdym razie wtedy odbywała się to w niedzielę. W sobotę był ogólnopolski festiwal z gwiazdą i gwiazda, która siedziała na festiwalu w sobotę w jury, nocowała i w niedzielę na Teresińskiej nocy dawała koncert. Jak i również ci wszyscy, którzy laureaci festiwalu z gwiazdą z soboty. W niedzielę był ich również finał, koncert. A gwiazda z soboty właśnie jako juror siedziała, znaczy jako była jako juror w sobotę, a w niedzielę była gwiazdą Teresińskiej nocy. Tak wtedy z artystami było, że można było, że tak powiem, nie była taka ta rzeczywistość rozpędzona i można było artystę mieć na
13: zatrzymać.
14: Dwa dni.
13: No,
14: tak, dokładnie. Tak, tak to było.
13: I stać was było na to. Bo dzisiaj
14: tak,
13: to już by pewnie było
14: kiepsko. No teraz jest ten czas rozpędzony. Podejrzewam, że ciężko by było przytrzymać artystę na dwa
13: tym
14: dni.
13: Bardziej, że on potrafi dać 5 koncertów jednego dnia.
14: Wiadomo, jak to w życiu teraz jest.
13: Dziwne tak. To jest, ale tak jest.
14: Przyspieszył ten świat nam.
13: No właśnie.
14: Uciekł, można by rzec.
13: To był nasz wstęp do rozmowy.
14: Tak.
13: Przechodzimy do tego, co dziś. Dziś dosłownie jesteśmy na... 17 dni, liczę, przed Teresińską Nocą Czerwcową 2026, 20 czerwca, w sobotę, na Placu Rekreacyjnym przy Alei 20-lecia, ta wasza flagowa impreza. Co się będzie działo? Zacznijmy od gwiazd.
14: Tak, czyli zaczniemy, żeby potęgować napięcie, to zaczniemy od początku. Oficjalne rozpoczęcie będzie o godzinie 15:00. I o godzinie 16:00 mamy pierwszy występ pierwszego zespołu. Trzeba powiedzieć, że ta impreza z założenia, każdy przychodząc na tą imprezę powinien coś znaleźć dla siebie. Oczywiście jest to ciężko. Ciężko jeszcze w tych czasach obecnych, ciężko jest, że tak powiem, dogodzić wszystkim. Niemniej jednak staramy się, bardziej, mniej, ale próbujemy w tym kierunku właśnie zmierzać. I pierwszą gwiazdą oczywiście jest to gwiazda dla dzieci. W tamtym roku mieliśmy Majkę Jeżowską. No wyżej się nie da, że tak powiem. Ale zespół, który zaproponowaliśmy w tym roku, również myślę, że dzieciom się spodoba. Zespół się nazywa Mamy Śpiewamy. I jest to zespół założony przez rodziców, którzy są zawodowo muzykami, pedagogami, logopedami, instruktorami zajęć umuzykalniających dla dzieci. I oni właśnie postanowili połączyć swoją wiedzę i stworzyć piosenki, które uczą bawiąc i bawią ucząc. Zespół złożony praktycznie z muzyków zawodowych, także wiedzą, po co są na scenie i jak to robić. Kolejna gwiazda naszego dnia to jest warszawskie kombo taneczne. I myślę, że tutaj też dużo mówić nie trzeba. Janek Młynarski, sam lider tego zespołu, broni warszawskie kombo taneczne, które gra muzykę dla, w tym naszym przypadku, dla najstarszej części społeczeństwa. Warszawski folklor. Nie jest to Stasiek Wielanek, ale jest to inna formuła szeroko pojętej właśnie takiego folkloru warszawskiego. I ten koncert będzie o godzinie 18:30. I nowość, kolejny punkt, to jest nowość w programie Teresińskiej Nocy Czerwcowej. Jest to gwiazda Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Kiedyś była ankieta zrobiona przez Młodzieżową Radę Gminy Teresin i jedną z gwiazd, która młodzież wybrała, był Blacha 2115. I myślę, że młodsza część radiosłuchaczy wie, o kim mówię. Gość się nazywa Patryk Stefański, to jest polski raper z Bydgoszczy, na co dzień mieszka w Berlinie. Dużą popularność dał mu singiel Mademoiselle, który zdobył ponad 110 milionów wyświetleń na YouTubie, także myślę, że na Blachę przyjdzie dużo, dużo młodzieży, dzieciaków, którzy z przyjemnością na żywo zobaczą gościa, jak śpiewa. No i główny,
13: o godzinie której?
14: O godzinie 20:30.
13: Okej.
14: I główną gwiazdą w tym roku będzie zespół Enej, 21:30. Myślę, że o tej kapeli też zbytnio dużo nie ma co mówić, bo wszyscy Enejów znają tak naprawdę, nie? U nas w Teresinie ta muzyka takiego środka w stylu właśnie Golec, orkiestra, Bratanki, Eneje, również myślę, że właśnie zdaje egzamin taka forma muzyki właśnie.
13: Także tu jest pan pewny, że się wstrzeli gusta.
14: Myślę, że
13: no,
14: tak.
13: Muzyka środka to muzyka środka po prostu.
14: Tak, każdy posłucha.
13: Każdy posłucha. Ale oczywiście występy gwiazd, koncerty to nie wszystko. Tylko dodajmy jeszcze, że jeżeli chodzi o te występy, to też spodziewacie się, bardzo jest to możliwe, że goście z zaprzyjaźnionego bułgarskiego miasteczka też zapewniał pewne występy.
14: Tak. Będzie to nowość na Teresińskiej Nocy Czerwcowej. Współpraca między naszymi miastami. Znaczy, no, my jesteśmy jeszcze miastem przynajmniej. W każdym razie przed naszymi miejscowościami kwitnie. Praktycznie co roku odwiedzamy się. I w tym roku przyjedzie do nas zespół folklorystyczny z Bułgarii, który wystąpi również na Teresińskiej Nocy Czerwcowej. Jest to całkiem odmienna kultura. Myślę, że z przyjemnością mieszkańcy, ale nie tylko nasi mieszkańcy, naszej gminy obejrzą taki koncert.
13: Tak. I to jest nie wszystko, bo oczywiście pomiędzy będzie się działo bardzo dużo. Na samym placu sporo atrakcji. Proszę o wymienienie, co zastaną na miejscu mieszkańcy.
14: Przede wszystkim o godzinie, bo to też już jest tradycja i nie chcę, żeby mi to uciekło. O godzinie 16:30 jest Grochówa Wójta. To już jest też taka długa tradycja, kiedy to wójt osobiście przebiera się
13: za kucharza.
14: Tak, za kucharza i wydaje zupę. I to będzie o godzinie 16:30. Ale też jest cała część sportowa. Tradycją też jest mecz piłki nożnej, który kiedyś była taka tradycja, że właśnie odbyła się pomiędzy samorządowcami gminy Teresin, a braćmi z Niepokalanowa. W tym roku będzie mecz piłki nożnej samorządowców z gminy Teresin oraz gminy Nowa Sucha. I to już ten mecz będzie o godzinie 13 na boisku Orlik, czyli po drugiej stronie placu naszego rekreacyjnego, tam gdzie robimy tą dużą teresińską noc czerwcową. Będzie to kolejna tradycja, to jest konkurs sołectw w przeciąganiu liny o puchar wójta gminy Teresin. Nagrody są finansowe, sołectwa zgłaszają się, wiem, że już ściągają tą linę, ćwiczą, także
13: bardzo
14: na pewno.
13: Bardzo wesoła zawsze konkurencja.
14: Tak. Cieszy się dużym zainteresowaniem.
13: A co poza tym? Bo będą przecież wesołe miasteczko, zjeżdżalnie. Proszę tutaj.
14: No tak, to już też wiadomym jest, że na tą imprezę przychodzą całe rodziny i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Także wesołe miasteczko, loterie fantowe, zjeżdżalnie, cała część gastronomiczna, bo to przecież zaczynamy o godzinie 15, skończymy o godzinie 23 z kawałkiem, czyli to trzeba, jak się przyjdzie, to trzeba i coś zjeść właśnie i różne stoiska handlowe, także serdecznie zapraszamy oczywiście wszystkich na tą naszą imprezę, bo jest to nasza największa, wiodąca impreza i warto być tego dnia
13: zawsze,
14: w Teresinie.
13: Zawsze w pobliżu Nocy Świętojańskiej, czyli najkrótszej nocy w roku.
14: Tak.
13: Tak jest,
14: dokładnie, tak zawsze jest. U nas wychodzi zwyczajowo, że jest to trzeci weekend, trzecia sobota miesiąca.
13: Tak już się utarło, nie wchodzicie w paradę Dniom Sochaczewa,
14: Nie, dalecy jesteśmy od tego, żeby w jakikolwiek sposób wchodzić w paradę, bo to nie jest rywalizacja. Mieszkańcy wszystkich miejscowości powinni mieć możliwość wysłuchania i najlepiej, gdyby te terminy nigdy nie nakładały się.
13: No to prawda. No. Zapraszacie wszystkich, bo też wstęp jest wolny.
14: Tak, oczywiście. Wszystkie w ogóle imprezy w Teresińskim Ośrodku Kultury są za darmo. Wstęp jest wolny na wszystkie imprezy.
13: Widzimy się w Teresinie 20 czerwca w sobotę przy Alei Dwudziestolecia. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Mariusz Ciśniewski, dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury był z nami.
14: Ja również dziękuję.
15: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Sponsorem programu jest Investbud DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Malcik Jugoton w Radiu Słuchaczy. A za kilka chwil, to znaczy za 9 minut. Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, będą także wiadomości sportowe, bo nie wiem, czy wiecie, ale tenisowa światowa jedynka wypowiedziała się o Maji Chwalińskiej. No, to właśnie Aryna Sabalenka na konferencji prasowej powiedziała, za co ceni Polkę. No i być może to właśnie Maja dołączy do tej światowej elity. Za to trzymamy kciuki, o tym za chwilę punktualnie o 10:00.

0: godziny jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest punktualnie 10.
8: Bez kasku ani róż. Od dziś ważne zmiany dla dzieci i młodzieży. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Za chwilę też tenisowa światowa jedynka o Maji Chwalińskiej. Marcin Krzemiński. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. To ważne, bo jak podkreślają eksperci, kask ratuje życie. O czym doskonale wiedzą na przykład uczniowie szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie i mają ze sobą dziś nie tylko kaski, ale i też odblaski.
9: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
10: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
11: Trzeba mieć wyobraźnię.
8: Wyobraźnia się przyda, żeby przewidywać sytuację na trasie przejazdu i w ten sposób unikać groźnych sytuacji. Policja dodatkowo przypomina, że na hulajnodze nie można przewozić zwierząt, jechać z dużą prędkością czy rozmawiać przez telefon. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. Szkoły zawieszają lekcje do poniedziałku, a jeśli ktoś wziął urlop na piątek, to będzie miał 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać w systemach rezerwacyjnych hoteli i pensjonatów, między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
12: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
8: Na długi weekend jedźcie spokojnie i rozważnie, zwłaszcza, że od dziś do poniedziałku będzie więcej policyjnych patroli na drogach. I o mandat nie trudno. Funkcjonariusze będą mierzyć prędkość, z jaką jedziemy. Sprawdzą też m.in., czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Najpierw Maja Chwalińska, a chwilę później światowa numer 1 powalczą dziś awans do półfinału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która stała się objawieniem paryskiego turnieju, na kort wyjdzie za godzinę o 11 i zmierzy się z Anną Kalińską z Rosji. W drugim ćwierćfinale zagra dziś Aryna Sabalenka, która o Chwalińskiej mówi tak.
11: Oglądałam kilka jej meczów, a kilka dni temu przypadkiem widziałam, jak trenowała. Korty ziemne naprawdę dobrze pasują do jej stylu gry. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna, świetnie gra w obronie i jest wojowniczką. W przyszłości może być czołową zawodniczką w turze.
13: Yeah, definitely future top player.
8: Białorusinka bezpośrednio po meczu Chwalińskiej powalczy o półfinał French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
15: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś towarzyski mecz polskich piłkarzy z Nigerią. Czy to będzie ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego na Stadionie Narodowym? Tego nie wiadomo, bo kapitan naszej kadry nie zdradził jeszcze swoich planów na kolejny sezon. Wiadomo jednak, że jego kariera w reprezentacji powoli zmierza do końca, a jego następców nie widać. Selekcjoner Jan Urban ma tego świadomość.
16: Też się o to obawiam, oczywiście, że tak. Powiem inaczej, to będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
15: Mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym dziś o 20.45. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorana Kirstę 6-0-6-3. A w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
17: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie, więc w tej chwili na pewno faworytką zostanie Sabalenka.
15: Kerber, tak jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Maji Chwalińskiej.
17: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu, na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Maji oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
15: Maja Chwalińska dziś o 11 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Reprezentacja polskich koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22 po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B jubileuszowych 10. Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. W czwartek biało-czerwoni zagrają jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą wiceliderzy rankingu FIBA 3-3 Amerykanie.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry. Światowy Dzień Roweru, a tymczasem nie tylko na rowerze można jeździć, ale tak jak nasz słuchacz Robert, który napisał, że on swoje rowery właściwie składa, wymyśla i odnawia. To też jest zdecydowanie to, co można robić i bardzo fajne hobby. No i na potwierdzenie wysyła zdjęcia klasyczka z 1970 roku. Na Facebooku Radio Sochaczew możecie to zobaczyć. Post poranny, komentarze dla Was. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: jedna z nowości w Radiu Słuchaczew, czyli Hugel, Ultranate, I'm an Angel. No, wyobrażam to sobie, jakiś klub taki plenerowy i właśnie ten kawałek. Moving up to the sun. A tymczasem przeglądam portal tusachaczew.pl, a tam między innymi słuchajcie o dyspensie od biskupa Łowickiego w związku z Bożym Ciałem na najbliższy piątek. Tak, warto sprawdzić, o co chodzi, no bo są pewne warunki. O tych warunkach również na tusachaczew.pl piszemy szerzej, także tam pełna informacja na ten temat. A muzycznie za chwilę w Radiu Słuchaczew Bee Gees, N.A., Joan Jett, I Love Rock'n'Roll, czy młody, utalentowany amerykański piosenkarz Sombr. Radio
1: Słuchacze. Reklama.
2: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty terasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Pasza Kebab na obiad proponuje kebab na talerzu z frytkami, z kurczakiem, wołowiną.

0: Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Polska i Typery w Radiu Sochaczew. A słuchajcie, konkurs dziennikarski ostatnio Starostwo Powiatowe w Sochaczewie rozstrzygnęło. Na miejscu była nasza reporterka Jowita Leszczyńska, która między innymi spotkała się z redaktorkami czasopisma, gazetki szkolnej Zygzak z Brzozowa Starego. No i właśnie, co od nich usłyszała?
1: Ala, Maja, Basia i Malwina. My działamy jako redakcja wspólnie.
2: Co możecie powiedzieć o tej gazetce?
3: Jest to nasza wspólna praca i wraz z panią tworzymy tą gazetkę już któryś rok i bardzo fajnie nam się wspólnie pracuje.
2: Czy długo trzeba siedzieć po godzinach, żeby taką gazetkę zrobić?
4: Długo, ale to też zależy od tematu, co trzeba napisać w tej gazetce.
2: A jakie są twoje doświadczenia związane z pisaniem, nie wiem, artykułów, redagowaniem?
5: Lubię to, jak mogę bardziej wyrazić siebie.
2: Czyli piszesz takie artykuły raczej osobiste?
5: Tak, tak.
2: A jakiś szczególnie zapadł ci może ostatnio w pamięć?
5: Opowiadałam o relacji mojej z moją babcią i moja babcia jest dla mnie bardzo ważna.
6: Dzień dobry, Wiesława Łagoda. Ja jestem opiekunem tego zespołu redakcyjnego gazetki Zygzak z Brzozowa Starego. I chciałam powiedzieć, że z tym zespołem pracuje mi się wspaniale. To są dziewczęta, które są tak zaangażowane, zawsze chętne do pracy. Także można mi tylko pozazdrościć, że mam taki zespół.
0: Więcej o powiatowym konkursie dziennikarskim także w wiadomościach Radia Sochaczew najbliższe o 11.
7: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
12: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Daniela Janiaka. Są powody do satysfakcji, podkreśla włodarz. Łowicka procesja Bożego Ciała, jednym z najważniejszych wydarzeń ludowych w Polsce. To już jutro. W tym serwisie mamy też zaproszenie na weekend w Sannikach. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Burmistrz Daniel Janiak z jednogłośnym absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku. Jak mówił włodarz, był to trudny rok, ale są też powody do satysfakcji. Dają je m.in. wykonane inwestycje.
14: W minionym roku zakończono realizację projektu Mała Ojczyzna Chopina, obejmującego przebudowę 33 dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych. Oddano do użytku wodny plac Zawar, a w ramach programu Rozświetlamy Sochaczew zamontowano ponad 2,5 tysiąca energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego. Ponad 700 tysięcy złotych przeznaczono na działania związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego. Kontynuowano modernizację stadionów przy ulicy Chopina i Warszawskiej, jednocześnie za zgodą państwa radnych, rozszerzając zakres inwestycji o elementy umożliwiające całoroczne korzystanie z infrastruktury boiska w Chodakowie.
13: Burmistrz szczególną uwagę zwrócił na rozwój geotermii w naszym mieście.
14: Rok 2025 był przełomowy dla projektu budowy systemu wykorzystującego wodę geotermalną do ogrzewania mieszkań. Opublikowano wyniki badań jakości wody z nowego odwiertu GT2 oraz podpisano kontrakt o wartości 46,42 miliona na budowę zakładu odzyskującego ciepło z wnętrza ziemi. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilizacji kosztów energii w przyszłości.
13: Jak mówił Daniel Janiak, w minionym roku udało się zredukować zadłużenie i uporządkować finanse miasta. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 4 miliony złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Już jutro Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt liturgicznych, ustanowione dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tradycyjnie ulicami naszego miasta przejdą procesje, ale żadna z nich nie będzie tak barwna jak w sąsiednim Łowiczu. Łowickie Boże Ciało jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń folklorystycznych w Polsce. Kolorowe pasiaki, żywa muzyka, niepowtarzalna atmosfera, setki mieszkańców na ulicach, a po procesji wszyscy przejdą na bobiki, czyli jarmark z regionalnymi produktami. W programie wydarzenia także koncerty i potańcówka. Dołączyć może każdy.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: W Sannikach szykuje się weekend pełen atrakcji. W sobotę odbędzie się tu wystawa psów, zaś w niedzielę Europejskie Centrum Artystyczne zaprasza na koncert z cyklu Chopin, muzyka, poezja. Więcej na ten temat dyrektor obiektu Monika Petrowicz.
4: Tradycyjnie pierwsza niedziela miesiąca, więc musi odbyć się koncert. I tak już się cieszymy i czekamy na 7 czerwca o godzinie 14. Za fortepianem zasiądzie Aham Hamur, pianista z ogromnym dorobkiem i syryjskimi korzeniami. Artysta jest doktorem nauk muzycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Utalentowany i wybitny pianista. W repertuar też będzie nie tylko chopinowski, a temu wszystkiemu będzie towarzyszyć recytacja poezji w wykonaniu Kamili Barr. To aktorka znana z produkcji filmowych i telewizyjnych.
13: Po koncercie odbędzie się wernisaż prac malarskich sochaczewianina Przemko Stachowskiego.
15: Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
16: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
17: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować, te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
16: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów.
15: Przypomnę, że także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze dwa kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar. Sybicha odniósł się w ten sposób do tego, co ostatnio dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Polskie władze potępiają nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem UPA i zastanawiają się nad odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
9: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Słonecznie, ciepło, przyjemnie, naprawdę. 21 stopni w tym momencie pokazują termometry w Sochaczewie i okolicach. Ciśnienie w normie, czyli 1010 hektopaskali dokładnie na barometrach, a delikatny wiatr towarzyszy nam z południowego wschodu. Będzie słonecznie przez cały dzisiejszy dzień, bez opadów, a temperatura maksymalna w środę to nawet 26 stopni.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 7 po 11. Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Polecamy się w środę 3 czerwca. Dobrego popołudnia dla wszystkich. Tomek Marciniak. Witam serdecznie.

0: Były momenty i Kasia Sienkiewicz w Radiu Słuchacze w 20 po 11 na zegarach. No momenty to mogą być, bowiem większość z was rozpoczyna dziś długi weekend, aby tylko do 16, co niektórzy sobie myślą, a później 4 dni wolnego. A jak rozpocząć dobrze długi weekend? Na przykład skorzystając z zaproszenia od motocyklistów skupionych w Boruta MC Poland Słuchacze, którzy zapraszają na dzień otwarty, który odbędzie się dziś o 19 w siedzibie Boruty przy ulicy Towarowej w Sochaczewie. Jest to unikalna okazja do poznania życia klubowego od środka, a być może nabrania ochoty do dołączenia do klubu. My serdecznie zapraszamy. A już za chwilę w Radiu Sochaczew audycja na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
14: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
15: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Katarzyna Kajak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam państwa.
15: Dziś porozmawiamy o wydarzeniu, które odbyło się z dwóch okazji, a mianowicie z okazji Dnia Dziecka i z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który jest obchodzony pod koniec maja. I tutaj PCPR zorganizował piknik z tych dwóch okazji. Co możemy powiedzieć o tym wydarzeniu, jak ono przebiegało?
16: W tym roku wydarzenie miało wspaniałą formułę, bo nazwaliśmy te dwa dni wielką ekspedycją lokalni odkrywcy. Taka tajemnicza nazwa, ale tłumaczę, o co chodziło. Przede wszystkim stwierdziliśmy, że nasze rodziny zastępcze są kompasem w życiu młodych osób i to jest taki symbol lokalnych odkrywców, czyli młode osoby odkrywają swoje emocje, swoje potrzeby, będąc w rodzinach zastępczych, ale konkretne wydarzenia na tej imprezie też miały taki charakter, czyli były przewidziane i gry, i zabawy, i animacje, które nawiązywały do tego tytułu. Na przykład była wielka ekspedycja dotycząca gry zespołowej. Dzieciaki były podzielone na drużyny, miały możliwość układania puzli, a puzle były stworzone ze zdjęć naszych lokalnych atrakcji powiatu sochaczewskiego. A tutaj chciałam podkreślić, że zawsze wszystkie gry, cały program i wszystkie animacje są autorskie i przygotowane przez zespół PCPR-u. Naprawdę to się sprawdza, bo my co roku zmieniamy formułę zgodnie z potrzebami, z pomysłami. Mieliśmy kiedyś obchody w stylu retro, także pomysły się zmieniają, ale tu bardzo chcieliśmy podkreślić też rolę rodziny, żeby zintegrować i rodziny, i wszystkich naszych zaproszonych gości, bo w trakcie tego dnia, oprócz oczywiście rodzin zastępczych, naszych podopiecznych, również bierze zawsze udział jako współorganizator placówka opiekuńczo-wychowawcza Atria i Antares wraz z wychowawcami, wraz z dyrekcją i całym zespołem.
15: I jak odzew po wydarzeniu?
16: Odzew wspaniały. Trochę wystraszyła nas pogoda, bo w dniu wczorajszym niestety były alerty, które tutaj przewidywały Armagedon na terenie naszego powiatu i imprezy. Ale drodzy Państwo, zawsze jest tak, że podczas naszej imprezy jest wspaniałe słońce, wspaniała pogoda i wczoraj też tak było. Deszcz się dosłownie zapowiedział, a wszystkie burze ominęły nas szerokim łukiem. Dopisała pogoda, w związku z tym była możliwość przeprowadzenia tych wszystkich zabaw na świeżym powietrzu, animacji. Dzieciaki u nas to bardzo, bardzo lubią. Zresztą dzieci były w przeróżnym wieku, tak naprawdę od 0 do lat 18. Jest to czas spotkań, integracji, bo wszyscy wtedy mamy możliwość porozmawiać, pobyć ze sobą. Zawsze też zapewniamy poczęstunek. Wczoraj też tak było, więc był grill, były słodkości. Wspierają nas nasi zaprzyjaźnieni partnerzy koło gospodyń wiejskich Szymanowianki. Było ze swoim stoiskiem, z popcornem, z watą cukrową. Była również pani Ania, która co roku robi przepyszną lemoniadę i oczywiście nasze stowarzyszenie Stacja Dom, które wspiera rodziny zastępcze, było współorganizatorem i wspaniale pomagało nam tą imprezę przeprowadzić.
15: To akurat było wydarzenie zamknięte, skierowane typowo do rodzin zastępczych. Natomiast PCPR z tematem rodzicielstwa zastępczego wychodzi również w teren.
16: Tak, wychodzimy w teren i chcemy od momentu, kiedy zaczynają tutaj na terenie i miasta, i naszego powiatu być organizowane imprezy. My również jesteśmy ze swoimi stoiskami i tak było w przypadku imprezy Moto Serce, tak było w przypadku Dnia Mieszkańca. Bardzo nam zależy, żebyśmy pozyskali rodziny zastępcze. Tak, ja już o tym często wspominam, mówiłam ostatnio na sesji, że mamy tutaj duży problem na naszym terenie. Zresztą to jest kryzys ogólnokrajowy dotyczący braku rodzin zastępczych. To się wiąże z tym, że dzieci nie mają możliwości przebywania w bezpiecznym domu. Dlatego namawiamy wszystkie osoby do tego, żeby spotkały się tutaj z nami, z pracownikami PCPR-u, bo tak jak podkreślam, nie od razu trzeba zostać rodziną zastępczą. Są różne formuły przewidziane dla współpracy. Można zostać rodziną pomocową w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej, bo tam też mamy swoich podopiecznych. Może być to rodzina zaprzyjaźniona. Także namawiamy Państwa bardzo serdecznie. Wiem, że to się wiąże ze szkoleniem, ale to szkolenie zapewniamy tutaj przez pracowników PCPR-u. Ono jest w bardzo fajnej atmosferze. Robimy to wszystko tak, żeby to było jak najbardziej komfortowo i profesjonalnie, bo najbardziej nam zależy na dobru dzieci. Rodziny pomocowe pozwalają też odciążyć te rodziny, które funkcjonują do tej pory. Naprawdę chyba nadszedł taki czas, żeby porozmawiać o rodzicielstwie zastępczym szczerze i powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo trudne być rodzicem 24 godziny na dobę dla dzieci, które są po ciężkich traumach, po przeżyciach i jednocześnie utrzymywać kontakt z rodziną biologiczną, bo ten kontakt jest czasami najbardziej obciążający psychicznie. Zresztą te rodziny biologiczne często też wymagają wsparcia. W związku z tym rodzic zastępczy nie tylko zajmuje się samym dzieckiem, ale też często wspiera tą rodzinę biologiczną. Tylko no to wiadomo, są trudne momenty, czasami dochodzi do konfliktu interesów i w związku z tym pamiętajmy, że rodziny zastępcze też wymagają takiego naszego lokalnego, sąsiedzkiego wsparcia. To na pewno nie jest zajęcie, które się prowadzi dla pieniędzy, dla jakichś gratyfikacji. Trzeba mieć wielkie serce i to jest wielka misja. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci przebywały w bezpiecznych i dobrych domach, dbajmy o nasze rodziny zastępcze.
15: To gdzie będzie można spotkać PCPR? Jakie są te najbliższe wydarzenia?
16: Najbliższe wydarzenia to tak jak zwykle będziemy się pojawiać też na imprezach dożynkowych. Planujemy również zakończenie wakacji. Na tą imprezę chcemy pozyskać dofinansowanie, żeby miała jeszcze ciekawszą, jeszcze większą tutaj formułę. Planujemy również dni otwarte. Gorąco zachęcamy do kontaktu podczas tych dni otwartych. Można też jeszcze się, drodzy Państwo, zwrócić do stowarzyszenia, jeżeli ktoś ma jakieś złe doświadczenia we współpracy z urzędem. Jest stowarzyszenie Stacja Dom. W ramach tego stowarzyszenia też działa grupa wsparcia, bo rodziny i rodzice, którzy teraz są rodzinami zastępczymi, sami najlepiej wiedzą, jaki rodzaj pomocy mogą sobie udzielić, a więc do tego gorąco zachęcamy. Następna rzecz, bardzo potrzebujemy też wolontariuszy. Podczas tej imprezy mieliśmy wolontariuszy, którzy już na stałe współpracują z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny. Jak zwykle pomagał klub wolontariusza przy Centrum Usług Społecznych, ale wolontariusze nie są tylko nam potrzebni na imprezy, ale również dla rodzin zastępczych, tak? Bo czasami się zdarza, że rodzic zastępczy musi wyjechać do lekarza, musi załatwić jakąś sprawę. No to kto ma wtedy, prawda, zostać z dziećmi, jeżeli dzieci są za małe, nie chodzą jeszcze do przedszkola, nie chodzą do szkoły. Wolontariusz super się sprawdzi na te kilka godzin, odciąży rodzinę zastępczą. Poszukujemy też wolontariuszy do korepetycji dla naszych dzieciaków w rodzinach zastępczych. Często są przecież trudności związane, czy z językiem polskim, zbliżają się egzaminy i tu wsparcie rodzin zastępczych przez ten wolontariat. Kolejna rzecz, że tak naprawdę nie ma tu limitu wieku, a więc osoby starsze, mające czas, doświadczenie, również namawiam do tego, żeby z nami nawiązali współpracę. Zresztą na naszej imprezie też było widać, że nie wszyscy wolontariusze mają lat 18.
15: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Katarzyna Kajak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
16: Dziękuję serdecznie.
14: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
10: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon

0: 502-142-122. 502-142-122.
1: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: Kieliminok muzycznie już za nami, a przed nami...
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Dziś na ruszt wrzucamy zupę ogórkową, na drugie są pulpety w sosie pomidorowym, do tego są młode ziemniaki, no i bukiet surówek. Dodatkowo w ofercie ryba smażona, dorsz, halibut i miętus oraz pierogi ręcznie robione, takie domowe, na przykład z mięsem. Życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: YMCA, tak muzycznie kończymy 11 w Radiu Słuchaczów. Za chwilę wiadomości, a w nich o jutrzejszym święcie Bożego Ciała. Pozostańcie z nami.
1: Radio Słuchaczów. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Zarząd SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sochaczewie informuje, że walne zgromadzenie członków spółdzielni odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca o 16.30 w Cafe Bar Plac Kościuszki 3.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Na zegarach zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Za nami uroczyste podsumowanie powiatowego konkursu Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji. Jutro Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Jest coraz cieplej, policjanci przypominają o zabezpieczeniu mienia na terenach ogródków działkowych. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Po raz kolejny starostwo powiatowe w Sochaczewie zaprosiło dzieci i młodzież z całego powiatu do udziału w konkursie Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji. Za nami jego uroczyste rozstrzygnięcie.
12: To wyjątkowe wydarzenie, które od ponad dwóch dekad już inspiruje młodych ludzi do opowiadania historii o ważnych dla naszej lokalnej społeczności wydarzeniach i opowieściach. To również jedyny w powiecie sochaczewskim konkurs o tematyce dziennikarskiej, który nieprzerwanie promuje i kulturę słowa, i rzetelność, a przede wszystkim pasję do pisania.
11: Mówiła Anna Syperek z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Na zaproszenie odpowiedziało 18 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jury miało za zadanie wybrać najlepsze spośród 60 prac i 8 gazetek szkolnych. Pomysłodawcą konkursu jest Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Jutro Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Chociaż data Bożego Ciała jest ruchoma, to zawsze wypada ono w czwartek po oktawie zesłania Ducha Świętego.
13: To jest święto, kiedy pokazujemy ten najcenniejszy dar, jaki Kościół otrzymał od Chrystusa w postaci właśnie ciała i krwi pańskiej. Oczywiście krwi nie nosimy, ograniczymy się do jednej postaci, ale w ten sposób też to rozumiemy. i chcemy podzielić się tą, pokazać tą tajemnicę wiary na zewnątrz. Z tego, co historycznie wiadomo, z takich objawień prywatnych XII wieku, XIII, to by było pragnieniem samego Chrystusa, żeby takie święto zostało obchodzone, oddzielne, dedykowane samej Eucharystii.
11: Mówił proboszcz borszewskiej parafii ksiądz Jacek Skrobisz.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Policjanci przypominają o zabezpieczeniu mienia na terenach ogródków działkowych. Wraz z nadejściem cieplejszych dni coraz więcej mieszkańców korzysta z tej formy rekreacji. To czas prac porządkowych, wypoczynku oraz spotkań na świeżym powietrzu. Funkcjonariusze proszą o zwracanie uwagi na odpowiednie zamykanie pomieszczeń gospodarczych, przechowywanie wartościowych przedmiotów poza widokiem osób postronnych oraz zachowanie czujności wobec nieznajomych. Policjanci podkreślają, że pozostawione bez nadzoru elektronarzędzia, rowery czy sprzęt rekreacyjny mogą stać się łatwym celem dla sprawców kradzieży. Dlatego warto zadbać o solidne zabezpieczenia oraz regularnie sprawdzać stan zamków, drzwi i okien w altanach.
14: Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, by egzekwować nowe prawo i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są. Policja ma pojawiać się teraz częściej na miejskich placach i w okolicach szkół. Młodzież zapewnia, że rozumie nowe przepisy.
15: Żeby być bezpiecznym, bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
16: Nasi bliscy się poturbowali, tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
17: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
14: Za brak kasku dziecka pouczenie i mandaty dostawać będą opiekunowie. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu. Ukraińcy przekazali, że zaatakowali m.in. terminal naftowy oddalony o ponad 1000 km od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie w Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Putina. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne.
1: Pogoda.
7: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Temperatura powoli idzie do góry i to jest jedyna rzecz, która się w pogodzie zmienia w Sochaczewie i okolicach. 22 stopnie pokazuje termometry. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski, między innymi w województwie śląskim, opolskim oraz częściowo w zachodniopomorskim i wielkopolskim. Będzie też grzmiało dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jeżeli chodzi o Mazowsze, to dziś póki co bez opadów i bez burzy.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 12 w Radiu Sochaczew jeszcze więcej muzyki, która to rozpoczyna Małgośka, ta od Maryli Rodowicz. Tomek Marciniak, dobrego popołudnia dla Was wszystkich.

0: słuchacie Radia Sochaczew i programu Jeszcze Więcej Muzyki, a skoro tak, no to czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Bledka i dwa dni minęły od dnia dziecka, a propos dnia dziecka, to klub piłkarski Orkan Sochaczew zaprosił swoich wychowanków do świętowania ich dnia, no bo w końcu ma ich prawie 350 w swoich szeregach i większość z nich przyjęła zaproszenie nowego zarządu do wspólnego świętowania. A naprawdę działo się przy Warszawskiej 80 na boisku ze sztuczną nawierzchnią bardzo dużo atrakcji od najmłodszych dla tych nieco starszych. I właśnie z tymi nieco starszymi rozmawiałem w trakcie zabawy.
1: Antoni Owczarzak, lat 17. Gram w roczniku 2008. Moim trenerem jest Krystian Pisarek i Darek Dzięgielewski. Gram w Orkanie od 10 lat.
2: Jacek Wargieł, gram w seniorach u Krystiana Pisarka. W Orkanie gram od 2023 roku.
3: Adam Szepkowski, mam 17 lat. Gram w piłkę od 6 roku życia. Moim trenerem w roczniku 08 jest trener Krystian Pisarek i trener Dzięgielewski.
4: Panowie, co jest takiego w piłce nożnej, że kochacie ją uprawiać?
1: Najbardziej aktywność fizyczna i wieloletnie zamiłowanie do sportu.
2: Emocje i momenty.
3: Znajomi.
4: Gdzie chcielibyście być za kilka lat, jeżeli chodzi o waszą przygodę z piłką?
1: No jak najwyżej z Orkanem.
2: Z Orkanem, jak najlepszej lidze.
3: Ja tak samo.
4: A co dostaliście na Dzień Dziecka?
1: Uśmiech. Zdrowie.
3: Perfumy.
0: No to z tym Orkanem to możecie faktycznie być, bowiem Orkan stoi przed szansą awansu do A-klasy, a później ma jeszcze lepsze i większe plany, którym oczywiście kibicujemy. A propos tych prezentów na Dzień Dziecka, no to uśmiech jest tutaj bezcenny.
5: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Morliny są...
8: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
9: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
6: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
0: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
10: Reklama.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: Tak, tak, to ja, obywatel GC, 22 minuty dzielą nas od 13, tymczasem za kilka dni, dokładnie w sobotę, 6 czerwca, mecz rewanżowy Ekstraligi Rugby, półfinałowy o wejście do wielkiego finału sezonu 2025-2026. Orlen Orkan Sochaczew wyjeżdża do Sopotu, żeby przypieczętować awans do meczu finałowego. Mówię przypieczętować, bo w pierwszym spotkaniu, które rozegrano w minioną sobotę, Orkan wygrał 24-14 i będzie chciał na pewno przynajmniej obronić tą różnicę. Z ważnym apelem do wszystkich kibiców Orlen Orkan Sochaczew zwraca się już teraz na naszej antenie. Dawid Plichta, kapitan drużyny.
1: Proszę was, bądźcie z nami w Sopocie. To będzie bardzo ważny mecz. Musicie nam pomóc. Nie może was tam zabraknąć. Gramy o finał, gramy o marzenie.
0: Bądźcie tym 16 zawodnikiem na stadionie w Sopocie.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie

0: dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu. Czy wiesz, że woda z

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
7: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Zbliżamy się do 13:00. Za chwilę kolejna porcja wiadomości, które przygotowała i przedstawi Monika Figut, a w nich m.in. zaproszenie na kolejną edycję wyzwania biegowego z jajem. Kiedy, gdzie? O tym już za chwilę na 94.9 FM.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
0: Jest 13:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
9: Prace przygotowawcze do budowy portu Polska postępują. Zdaniem burmistrza Daniela Janiaka to wielka szansa dla Sochaczewa. Młodzieżowa Rada Gminy Teleśń z dofinansowaniem od marszałka. Najbliższą sobotę Grand Prix wyzwań biegowych z jajem. MOSiR zaprasza chętnych na plażę miejską nad Bzurę. Będą atrakcyjne nagrody. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Postępują prace przygotowawcze olbrzymiej inwestycji, jaką jest budowa portu Polska. W ostatnich dniach spółka CPK otworzyła ofertę na budowę 90 km dróg wokół nowego lotniska. Wkrótce na teren wejdą archeolodzy. Zdaniem burmistrza Sochaczewa Daniela Janiaka, obecny czas to wielka szansa dla naszego miasta.
10: Sochaczew ma dobry moment, to jest prime na Sochaczew. Ja to sam codziennie widzę jako burmistrz Sochaczewa, blisko portu Polska. Natomiast zarówno jako samorządowcy, ale też osoby, które pracują na rzecz Sochaczewa, to jest stwarzanie dogodnych warunków, ale nie tylko takich dogodnych warunków do życia, ale też do miejsca pracy, do rozwijania swojej kariery zawodowej. I muszę powiedzieć, to jest niesłychanie ważne.
9: Młodzieżowa Rada Gminy Teleśń z dofinansowaniem na swoją działalność. Środki w kwocie blisko 10 tysięcy złotych pochodzą z programu Mazowszy dla Młodzieży, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: My będziemy organizować turniej piłkarski dla młodzieży z terenu gminy Teleśń, zakończony silent disco, więc troszeczkę będzie sportu, ale też trochę rozrywki. Też jak badaliśmy potrzeby młodzieży z gminy Teleśń, to faktycznie zauważyliśmy, że potrzeba jest spotkań, potrzeba jest takiej integracji. Dlatego stwierdziliśmy, że połączymy właśnie sport i rozrywkę.
9: mówił opiekun Rady Hubert Maciejewski. W najbliższą sobotę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza na plażę miejską nad Bzurę. O godzinie 10 rozpocznie się tu druga edycja tegorocznego sezonu Grand Prix wyzwań biegowych z jajem. Jeszcze można się zapisać.
12: My ustaliliśmy sobie ten limit 120 osób, ale przekroczyliśmy już go dawno, więc mamy już ponad 130 osób chętnych. Cały czas można się jeszcze zapisać. Mamy już 6 kategorii wiekowych, nie 5, więc zapraszamy pędzące kurczaki 2-3 latka, turbo mikrusy 4-6 lat, rakiety na luzie 7-9, ninja w trampkach 10-12 lat, zbuntowani sprinterzy 13-15 lat i kategorie open, również kategoria open, co mnie podkusiło, żeby się zapisać, ale naprawdę się nie zniechęcajcie, kochani, to jest świetna zabawa.
9: Mówiła Renata Kubik, kierownik obiektów sportowych Mosiru. Uczestnicy biegu mogą też liczyć na wyjątkowo atrakcyjne nagrody.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
17: Marcin Krzemiński. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
18: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
17: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
19: Wróciłem się raz, wchodząc w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
20: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
17: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na cenę last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
21: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
17: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Do ekonomii to na pewno sobie jeszcze w tej godzinie wrócimy. Póki co wracamy do muzyki numero uno i tora. 6:13 na zegarach tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej muzyki. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: 18 po 13 już na zegarach. Powiedziałem, że będzie w tej godzinie jeszcze ekonomii, a to dlatego, że minimalne wynagrodzenie w 2027 roku ma wynieść 4986 zł. Taka rekomendacja zostanie wydana rządowi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca, czyli tego czasu nie ma zbyt dużo. Przypomnę, że od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 4806 zł brutto, a stawka godzinowa 31 zł i 40 groszy.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
17: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
18: Jeszcze więcej muzyki.
19: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
22: Reklama.
23: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
24: Gościem kolejnej audycji jest dr Sławomir Warzęchowski, ginekolog z Sochaczewskiej Kliniki Alfa. Dzień dobry.
25: Witam, dzień dobry Państwu.
24: Dziś porozmawiamy o antykoncepcji. Cały czas mamy w Polsce problem z tym tematem. Z jednej strony mamy strach przed ciążą, a z drugiej strach przed antykoncepcją i powikłaniami. Co pan na to? Jak to jest?
25: Tak jest. Nadal jakby w Polsce nie jest prosto z antykoncepcją. Z jednej strony pacjentki boją się ciąży i nie zawsze planują ją, nie chcą z nią zajść, szczególnie młoda grupa pacjentów, która jeszcze nie do tej ciąży nie dojrzała na każdej płaszczyźnie. A z drugiej strony różne informacje z różnych źródeł, po części medycznych, po części sąsiadkowo-towarzyskich, bo takie też są, na temat szkodliwości różnych metod antykoncepcyjnych. Czasami rzeczywiście takie wzięte zupełnie nie wiadomo z jakich źródeł te informacje, czy czasami z jakichś starszych plotek i dużo takich jest niedopowiedzeń i dość taka duża dezinformacja w tym temacie, więc prosto na razie nie jest.
24: Ale mimo wszystko jest spory wachlarz możliwości. Pan, rozumiem, zapisuje pacjentkom antykoncepcję jaką? Co pan poleca?
25: Tak, znaczy mamy teraz bardzo dużo opcji antykoncepcyjnych. No to przede wszystkim trzeba podejść do tematu od strony na jaki okres antykoncepcja będzie potrzebna, bo inaczej podchodzimy do pacjentki, która potrzebuje na przykład na rok czasu, a potem planuje ciążę, a inaczej do pani, która już na przykład rodziła dwójkę czy trójkę dzieci, już zakończyła plany porodowe dalsze i chciałaby się zabezpieczyć na dłuższy czas, 5 czy czasami nawet i 15-letni. I w tej opcji krótkoterminowej w zasadzie jakby na pierwszy rzut idą tabletki, one są najczęściej przepisywane, najbardziej popularne. Też jakby taka akceptacja wstępna tych tabletek jest bardzo dobra. Pacjentki z reguły, rozpoczynając przygodę z antykoncepcją, decydują się na tabletkę. Jest ona najłatwiejsza, nie wygląda strasznie, nie jest jakaś dziwna, jest taka najbardziej typowa. Poza tabletkami mamy jeszcze krążki dopochwowe i plastry. Zarówno krążki i plastry są też całkiem dobrą metodą antykoncepcyjną. Jest to pewien odpowiednik tabletki. Natomiast zauważyłem, że szczególnie jeżeli chodzi o krążki, pacjentki troszkę się patrzą wilkiem na tę metodę. Aczkolwiek te, które przekonały się albo ruszyły z tą metodą, są bardzo zadowolone. W większości przypadków się to sprawdza. To metody na krótkotrwałą stosunkowo antykoncepcję, aczkolwiek oczywiście zarówno i tabletki, jak i krążki można łykać długo. To nie jest tak, że tylko na rok czy na dwa, a potem już nie. Natomiast trzeba pamiętać, że na dłuższą metę nie jest to metoda do końca wygodna.
24: A co z nowotworami lub niepłodnością przy przyjmowaniu hormonalnej antykoncepcji? Niektórzy lekarze straszą tym.
25: Tak, jest dużo takich informacji bardzo nieprzyjemnych pod tytułem niepłodność po łykaniu tabletki antykoncepcyjnej przez rok, dwa i trzy i oddzielny temat, o którym pani wspomniała, nowotwory. I w zasadzie nie jest tak źle, jak się potocznie mówi. Jeżeli chodzi o niepłodność, taką wtórną niepłodność po tabletek, praktycznie występuje ona bardzo rzadko. Często się mówi o tym w ten sposób. Proszę bardzo, byłaś młoda, łykałaś tabletki przez 3 lata, teraz chcesz zajść w ciążę, odstawiać tabletki i nie możesz, bo łykałaś. No, w zasadzie nie do końca jest to prawda, bo w większości, absolutnej większości przypadków młode dziewczyny, które zaczynają łykać tabletki, łykają je przez 2-3 lata, nigdy wcześniej nie starały się o tą ciążę i nie było żadnych dowodów, że ta płodność już wcześniej była prawidłowa czy zachowana, więc jakby być może problem, i pewnie tak jest, był już od początku z problemem jakby zajścia w ciążę, no a pojawił się dopiero wtedy, kiedy ona się o nią stara, czyli po tabletkach. Natomiast jakby tabletki same w sobie nie są żadnym czynnikiem szkodliwym, jeżeli chodzi o wtórną niepłodność.
24: Rozumiem, że badania żadne tego nie potwierdzają.
25: Absolutnie nie, bo trzeba byłoby wtedy mieć pacjentkę urodziła, zaszła normalnie w ciążę, łykała tabletkę 2 lata, nie może zajść w ciążę. Natomiast takich przypadków wtórnych niepłodności potabletkowych jest strasznie, strasznie mało. Więc jakby to jest zupełnie inny problem. Jeżeli chodzi o nowotwory, też w zasadzie badania, rzetelne, bo to rzeczywiście było już badane wiele, wiele lat i bardzo, bardzo dużo jest badań, bardzo rzetelnych, są korzystne. To znaczy można przyjąć, że na większości nowotworów, szczególnie tutaj chodzi o nowotwory wywodzące ze śluzówki macicy, nowotwory jajnika, nowotwory jelita grubego, tabletka wręcz korzystnie działa, czy jakby zmniejsza odsetek występowania tych nowotworów. Przy raku piersi sprzeczne dane. Myślę, że gdzieś tam jest pewna równowaga.
24: Ale z tego, co wiem, to lekarze nie zapisują antykoncepcji hormonalnej pacjentkom po raku piersi, prawda?
25: Bo to jest co innego. Standardem jest jakby brak jakby możliwości leczenia leków hormonalnych po stwierdzonym już raku. Ale to nie znaczy, że ona go powoduje. Przy zmianach na przykład łagodnych, przy łagodnych guzach piersi można stosować leki hormonalne. Oczywiście jest taki pewien lęk podświadomie i pewnie niechętnie takie leki będą przepisywane, ale na pewno jest pytane, że tabletka spowodowała raka piersi. I jeszcze druga strona medalu to jest rak szyjki, który kiedyś miał złą prasę w kontekście leków antykoncepcyjnych, no głównie tabletek. Tu jest też dużo różnych zmiennych. No przede wszystkim rak szyjki jest spowodowany głównie przez wirusa HPV, czyli jakby to jest główne podłoże, a badania nie do końca brały to pod uwagę. Oczywiście było ich bardzo dużo, natomiast jakby to jest kwestia zupełnie inna pod tytułem jaka jest ilość partnerów u pacjentek, które brały tabletkę, jaka była ilość partnerów, których nie brały, więc pewien sposób życia, standard życia seksualnego, nawyki seksualne, które były troszkę w pewnym momencie inne u tych biorących, a inne u tych, które tych tabletek się bały i po części też wynikało to z tego. Niemniej jednak, no mówię, można oczywiście dyskutować, czy rak szyjki jest spowodowany. Wydaje się, że chyba nie do końca, no ale niemniej jednak ilość plusów chyba przewyższa te minusy.
24: To wróćmy teraz do antykoncepcji, do tych kobiet, które potrzebują zabezpieczenia na dłuższy okres czasu.
25: Mamy kilka opcji dla takich pań. Klasyczne, od dawna już stosowane wkładki, czy też spirale, jak to się na nie potocznie mówi, czyli wkładki domaciczne. Normalne, klasyczne, z metalem, z jonami miedzi, srebra, złota, jest kilka typów. Mamy nowsze wersje tych wkładek, czyli wkładki zawierające hormon. I zupełna nowość, jakby przynajmniej u nas w Polsce, czyli taki implant podskórny, który się wstrzykuje w pod skórę ramienia, taki odpowiednik 3-letniej tabletki antykoncepcyjnej. Wkładki to bardzo dobra metoda, aczkolwiek też miała moment takiej złej prasy pod tytułem różne zakażenia z następstwami. Wynikało to po części być może z nie do końca prawidłowego stosowania tych wkładek, zbyt długiego noszenia innych elementów. Natomiast teraz jakby wcale do nich się wraca i naprawdę to jest bardzo wygodna forma antykoncepcji. Wkładki klasyczne są tanie. To jest naprawdę najtańsza metoda relatywnie w stosunku do innych. Minusem jest zwiększenie obfitości krwawień miesiączkowych. Czyli pacjentka, która ma obfitą miesiączkę na starcie, to takie wkładki się nie nadaje. Dla niej będzie wkładka ta hormonalna, która jest znacznie skuteczniejsza od wkładki klasycznej i zmniejsza, to jest taki bardzo fajny jej plus, krwawienie miesiączkowe, czyli będzie bardziej skąpe i krótkie. Wstrzykujemy mały pręcik pod skórę. Działa bardziej jak tabletka. Więc możliwości teoretycznie działań niepożądanych są podobne jak przy tabletce. Natomiast jakby nie wszystkie panie lubią, boją się założenia takiej spirali, takiej wkładki, decydują się na taki implant.
24: A czy te metody są skuteczniejsze od tabletek, czy nie?
25: Tak. W zasadzie wszystkie metody, na które nie mamy wpływ czynnik ludzki, są przynajmniej o rząd wielkości skuteczniejsze. Wynika to z tego, że tabletka ma swoje jakby ogródek ciąż niechcianych. Nie dlatego, że jest zła, czy źle działała, tylko z reguły jest spowodowany nieprawidłowym dawkowaniem, ominięciem, zapomnieniem, no jakimś błędem. W momencie, kiedy mamy w sobie wkładkę, czy mamy taki implant, pacjentka w zasadzie nie ma żadnego wpływu na działanie. On po prostu jest, nie ma czego zapomnieć, nie pomyśleć, źle zrobić i po części z tego też wynika jakby zdecydowanie większa skuteczność niż tabletek.
24: Jeszcze jeden z takich mitów, obaw dotyczących tych wkładek, czy to jest to, że one mogą działać wczesnoporonnie, to prawda?
25: Nie, to znaczy Na pewno przy wkładce hormonalnej, tej lepszej wkładce, działanie wczesnoporonne nie zachodzi w ogóle, ponieważ działanie tej wkładki polega na stworzeniu takiego czopa blokującego wejście plemnika. Rozumiemy, że czop, plemnik nie wchodzi i nie ma cokolwiek mówić o zapłodnieniu. Większość badań dotyczących wkładek klasycznych też mówią, że jest to działanie zapobiegające zapłodnieniu, a nie wczesnoporonne. Tylko, że tam też jest, załóżmy, haczyk. Jeżeli mamy przy skuteczności na przykład wkładek klasycznych, dajmy na to 1% niepowodzenia, no to jednak do tej ciąży zachodzi. Więc jeżeli do tej ciąży rzadko dochodzi...
24: No tak, ale pamiętajmy, że 100% pewności nie ma.
25: Jeżeli jest taki aspekt poruszany przez pacjentkę i ma ona wątpliwości tej natury, to nie wkładkę klasyczną, tylko implant bądź wkładka hormonalna.
24: Rozumiem, ale jest jeszcze coś, co budzi bardzo duże wątpliwości, czyli tak zwane tabletki po.
25: Tak, są tabletki po, czyli tabletki stosowane w sytuacji awaryjnej, jeżeli wydarzy się taka sytuacja i trzeba wspomóc się od razu. Są takie tabletki, są one skuteczne, odpowiednio wcześniej jakby dane do 72 godzin się przyjęło, że są skuteczne. Oczywiście w pierwszej dobie są z wyższą skutecznością niż w tej trzeciej, więc jakby czym szybciej, tym lepiej. Tutaj czas ma bardzo istotną rolę pełni i też absolutnie większość badań mówi o tym, że jest to działanie zapobiegające zapłodnieniu. Czyli też nie, oczywiście, no to jest też kwestia wszystkich światopoglądów, podejścia i tak dalej. Natomiast mówię, to są leki niewczesnoporonne w założeniu, tylko nie dopuszczające do zapłodnienia.
24: No i jeszcze jedna metoda nam została, naturalne metody planowania rodziny. Co pan na to?
25: Tak, naturalne metody są obarczone dużym błędem. To po części wynika z tego, cośmy wcześniej mówili na temat tych błędów ludzkich, no bo tutaj jakby ten błąd ludzki może być największy. Ja osobiście nie polecam metod naturalnych jako antykoncepcję. Bardziej się sprawdza jako metoda planowania rodziny, czyli planowania kolejnego czy pierwszego dziecka, żeby sobie tam wyliczyć, zobaczyć, kiedy mamy się zintensyfikować w pewnych kwestiach, aby było właśnie ten efekt osiągnięty. Natomiast jakby metody naturalne, jakiekolwiek by one nie były, wymagają doświadczenia zawsze, więc na pewno będzie inny odsetek niepowodzeń w pierwszym roku stosowania, inne po 10 latach, jeżeli oczywiście nic się nie wydarzy wcześniej. Jakby tutaj jakby jest to bardzo istotne, że ktoś musi potrafić to robić w sposób prawidłowy i na pewno to doświadczenie będzie się powiększało w miarę stosowania takiej metody. Natomiast nadal rzetelne badania mówią, że nijak ta skuteczność ma się do, nazwijmy to, hormonalnej antykoncepcji, już nie mówiąc o tych metodach długoterminowych. No, cyferki są tutaj bezwzględne.
24: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem audycji był dr Sławomir Warzęchowski z Sochaczewskiej Kliniki Alfa.
25: Dziękuję bardzo, do widzenia.
23: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

0: Ważna informacja teraz w Radiu Sochaczew dla kierowców. Póki co w Polsce ceny paliw są regulowane. I tak jutro oraz w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40, ogłosił to minister energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś, a ceny diesla pozostaną bez zmian.
1: Reklama.
2: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.

0: suflera i nie wiesz nigdy kobiecie. Zbliżamy się do 14, za chwilę wiadomości i Monika Figut ponownie w studiu się pojawi, a w nich będzie między innymi o absolutorium, jakie wczoraj otrzymał burmistrz miasta Sochaczewa Daniel Janiak. Po 14 także dawka wiadomości pogodowych, a później wrócimy do muzyki. W końcu to jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Pozostańcie z nami.
1: Reklama. Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
0: Zbliża się 14, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew i Monika Figut. Zapraszam.
10: Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Daniela Janiaka za wykonanie budżetu w minionym roku. Ostateczny wynik finansowy to nadwyżka w wysokości ponad 4 miliony złotych. Za nami rozstrzygnięcie 22. edycji powiatowego konkursu dziennikarskiego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. W tym serwisie będzie też zaproszenie na dzień otwarty w Sochaczewskim Klubie Motocyklistów Zboru TMC Poland. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Jednogłośnie przy pełnej frekwencji radni miasta Sochaczew udzielili burmistrzowi Danielowi Janiakowi absolutorium z wykonania budżetu w minionym roku. Głosowanie poprzedziło przyjęcie raportu o stanie miasta. Jak mówił włodarz, to nie był łatwy rok z uwagi na m.in. ograniczenie liczby programów, z których miasto mogłoby pozyskać dofinansowanie na inwestycje. Mimo to są powody do zadowolenia.
11: Rok 2025 przyniósł również satysfakcję z realizacji wielu istotnych zadań o uporządkowaniu finansów miasta oraz stworzeniu solidnych podstaw do dalszego rozwoju. Procesy inwestycyjne były kontynuowane, a majątek Sochaczewa zwiększył się o blisko 40 milionów 600 tysięcy. Co istotne, 77% wydatków majątkowych zostało sfinansowanych ze środków zewnętrznych w wysokości 31,4 miliona. Pochodziły przede wszystkim z Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych.
10: Po raz pierwszy w historii sochaczewskiego samorządu swoje wystąpienia w sprawie raportu o stanie miasta mieli naczelnicy wszystkich wydziałów Urzędu Miasta. Warto podkreślić, że budżet minionego roku zakończył się nadwyżką w wysokości ponad 4 miliony złotych.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Za nami rozstrzygnięcie 22. edycji powiatowego konkursu dziennikarskiego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Na konkurs wpłynęło 60 prac. Na podsumowaniu pojawiła się m.in. kilkuosobowa grupa nagrodzonych ze Szkoły Podstawowej w Iłowie.
13: Ja nazywam się Wioletta Tomaszewska, uczę języka polskiego i tutaj staram się rozwijać zainteresowania tak, żeby uczniowie po prostu pisali, rozwijali słownictwo, język, rozwijali swoje pasje.
14: Nazywam się Filip Wasilewski i napisałem artykuł o moim wujku, który jest, mimo że może nie widać na pierwszy rzut oka, jakie robi rzeczy, ale to jest naprawdę miłym, dobrym człowiekiem.
15: Ja jestem Dominika i pisałam o strażakach ochotniczej straży pożarnej.
16: Ja jestem Zosia i pisałam o moim tacie, który jest leśnikiem.
17: Ty już wiemy, dlaczego o leśnikach, a ty dlaczego o strażakach? Też masz w rodzinie jakieś przypadki?
15: Mój tata jest właśnie ochotniczym strażakiem i bardzo lubię mu właśnie pomagać.
17: Działasz w młodzieżowej drużynie pożarniczej, czy nie?
15: Na razie nie mamy młodzieżówki, ale próbuję przekonać, żeby zrobili.
10: Motocykliści skupieni w Boruta MC Poland Sochaczew zapraszają na dzień otwarty. To unikalna okazja do poznania życia klubowego od środka, a być może nabrania ochoty do dołączenia do klubu. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj o godzinie 19 w siedzibie Boruty przy ulicy Towarowej w Sochaczewie.
18: Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka rozegrała zacięty mecz, w którym cały czas jednak prowadziła. Ostateczny wynik to 7-6, 6-3. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. Chwalińska w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo Rosjanką Dianą Schneider. Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą oni zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
19: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe.
18: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Coraz cieplej, 23 stopnie, słonecznie cały czas na termometrach, ale to nie koniec, bowiem temperatura jeszcze o te 2 stopnie pójdzie do góry, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Ciśnienie idzie w dół za to, ale na sile przybiera wiatr, który wieje z południowego wschodu. Co jutro, co w nocy, o tym za godzinę.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Sabasz i goodbye, ale my nie mówimy goodbye absolutnie. 4 po 14 tu Radio Sochaczew, Tomek Marciniak. Witam ponownie.

0: większość z was dziś po pracy rozpocznie długi weekend, 4 dni wolnego, no i w ruch na pewno pójdą grillem, a na grillu będą lądować różnego rodzaju potrawy. Wczoraj o jednej z takich potraw w audycji Sekrety Szefa Kuchni opowiadała Katarzyna Siekierska, restauratorka z Celawi, która zachęcała do tego, żeby zrobić pierś z indyka. Dlaczego z indyka, a nie z na przykład kurczaka?
1: Dlatego, że indyk zawiera troszkę więcej białka. Jest jednym z najchętniej wybieranych mięs przez sportowców i takie osoby, które dbają o sylwetkę. Kurczak zawiera go odrobinę mniej, ale równie dużo, więc to nie jest tak, że jest jakiś gorszy. Natomiast rzeczywiście ten indyk o te 2-3 gramy na 100 gram mięsa białka zawiera więcej. Ta różnica nie jest jakaś mocno spektakularna, ale jednak jest. Indyk przede wszystkim dostarcza też troszkę więcej witaminy B6, witaminy B3, selenu, cynku. To są takie składniki, które wspierają metabolizm energetyczny i odporność. Zawiera trochę mniej tłuszczu niż kurczak, więc ma trochę więcej białka, trochę mniej tłuszczu, ale odpowiednio zamarynowany i przygotowany jest równie soczysty i pyszny.
0: Zamarynowane najlepiej w solance, czyli litr wody, 5 gram soli. Wymieszać, wymoczyć przez 2-3 godziny. I na grilla. Wymieszać, wymoczyć przez 2-3 godziny. I na grilla.

0: Mrozu i jego złoto, 21 po 14. Słuchacie Radia Sochaczew, a my w tej godzinie powiemy o tym m.in. kto wystąpi w sochaczewskim amfiteatrze podczas tegorocznych dni Sochaczewa. To dokładnie za półtora tygodnia. Bądźcie czujni.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

0: Tradycyjnie w drugi weekend czerwca odbędą się Dni Sochaczewa 2026. Co będzie działo się w sobotę w Sochaczewskim Amfiteatrze, wie Julia Kuligowska z Sochaczewskiego Ratusza.
1: Na Amfiteatrze Miejskim od godziny 16.30 rozpoczną się koncerty. Pierwsi wystąpią uczniowie ze szkoły językowej Early Stage Sochaczew. Będzie to spektakl pod tytułem Mr. Fit Gym. Następnie o godzinie 17.00 wystąpi grupa artystyczna Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie to występ pod tytułem Francuski Wieczór. O godzinie 18.20 zobaczymy zespół Howie Meet, o 19.40 zespół Farba i o 21.00 gwiazda wieczoru Urszula.
0: Farba, no brzmi naprawdę ciekawie. W tej godzinie powiemy jeszcze, co będzie się działo w niedzielę, dlatego pozostańcie z nami.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campino.

0: posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
3: Morliny są gorące.
4: To piosenka o morlinach, czyli o

0: promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
1: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
7: Reklama.

0: zajęte.
1: Mateusz Ziółko, weź mnie. Mateusza Ziółko raczej nie będzie chyba w tym roku na Dniach Sochaczewa, ale będą inni wykonawcy. Kto wystąpi w niedzielę w amfiteatrze? Ponownie wie to Julia Kuligowska, naczelnik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta w Sochaczewie.
2: Godzina 17 wystąpi Abba Classic, następnie 18.20 Kabaretka 2, 19.40 Rafał Brzozowski i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Ira.
1: Serdecznie zapraszamy.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Spektus jej ich Barcelona, za chwilę 15 i wiadomości, a w nich o jutrzejszych obchodach Bożego Ciała w Łowiczu.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16 zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
0: Jest 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Daniela Janiaka. Są powody do satysfakcji, podkreśla włodarz. Łowicka procesja Bożego Ciała, jednym z najważniejszych wydarzeń ludowych w Polsce. To już jutro. W tym serwisie mamy też zaproszenie na weekend w Sannikach. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Burmistrz Daniel Janiak z jednogłośnym absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku. Jak mówił włodarz, był to trudny rok, ale są też powody do satysfakcji. Dają je m.in. wykonane inwestycje.
11: W minionym roku zakończono realizację projektu Mała Ojczyzna Chopina, obejmującego przebudowę 33 dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych. Oddano do użytku wodny plac Zawar, a w ramach programu Rozświetlamy Sochaczew zamontowano ponad 2,5 tysiąca energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego. Ponad 700 tysięcy złotych przeznaczono na działania związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego. Kontynuowano modernizację stadionów przy ulicy Chopina i Warszawskiej, jednocześnie za zgodą państwa radnych, rozszerzając zakres inwestycji o elementy umożliwiające całoroczne korzystanie z infrastruktury boiska w Chodakowie.
10: Burmistrz szczególną uwagę zwrócił na rozwój geotermii w naszym mieście.
11: Rok 2025 był przełomowy dla projektu budowy systemu wykorzystującego wodę geotermalną do ogrzewania mieszkań. Opublikowano wyniki badań jakości wody z nowego odwiertu GT2 oraz podpisano kontrakt o wartości 46,42 miliona na budowę zakładu odzyskującego ciepło z wnętrza ziemi. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilizacji kosztów energii w przyszłości.
10: Jak mówił Daniel Janiak, w minionym roku udało się zredukować zadłużenie i uporządkować finanse miasta. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 4 miliony złotych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Już jutro Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt liturgicznych ustanowione dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tradycyjnie ulicami naszego miasta przejdą procesje, ale żadna z nich nie będzie tak barwna jak w sąsiednim Łowiczu. Łowickie Boże Ciało jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń folklorystycznych w Polsce. Kolorowe pasiaki, żywa muzyka, niepowtarzalna atmosfera, setki mieszkańców na ulicach, a po procesji wszyscy przejdą na bobiki, czyli jarmark z regionalnymi produktami. W programie wydarzenia także koncerty i potańcówka. Dołączyć może każdy.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: W Sannikach szykuje się weekend pełen atrakcji. W sobotę odbędzie się tu wystawa psów, zaś w niedzielę Europejskie Centrum Artystyczne zaprasza na koncert z cyklu Chopin Muzyka Poezja. Więcej na ten temat dyrektor obiektu Monika Petrowicz.
12: Tradycyjnie pierwsza niedziela miesiąca, więc musi odbyć się koncert. I tak już się cieszymy i czekamy na 7 czerwca o godzinie 14. Za fortepianem zasiądzie Aham Hamur, pianista z ogromnym dorobkiem i syryjskimi korzeniami. Artysta jest doktorem nauk muzycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Utalentowany i wybitny pianista. W repertuar też będzie nie tylko chopinowski, a temu wszystkiemu będzie towarzyszyć recytacja poezji w wykonaniu Kamili Barr. To aktorka znana z produkcji filmowych i telewizyjnych.
10: Po koncercie odbędzie się wernisaż prac malarskich sochaczewianina Przemko Stachowskiego.
13: Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open, po tym jak dziś pokonała w dwóch partiach Hannę Kalińską z Rosji. O wyjątkowym spotkaniu i wyjątkowym turnieju w wykonaniu 24-latki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
14: Maja Chwalińska dalej śni swój paryski sen. Maja Chwalińska dalej pisze swoją historię na Roland Garros. Dziś awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, jednego z czterech najważniejszych w roku. Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6-6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe dwie godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi, czuje się, jakby to wszystko było nierealne.
13: Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114 pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dziś słonecznie i bez opadów, podobnie w nocy, ale jutro o poranku już będzie padać. Później ma się przejaśnić i takie 24 stopnie powinno się w czwartek pojawić. Piątek i sobota deszczowa i burzowa. Aura będzie czekać Sochaczew i okolice. W piątek może nawet zagrzmieć, ale będzie ciepło do 26 stopni. W sobotę z przelotnymi opadami deszczu też słonecznie, ale jednak ten deszcz będzie nam gdzieś tam towarzyszył. Pogoda dokładnie ma zrobić się w niedzielę.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 15 na zegarach, a dziś trzeci dzień czerwca, środa. Leszek i Kevin obchodzą imieniny i to im składamy życzenia. Najlepsze również ślemy do dzisiejszych jubilatów w świętach nietypowych. Mamy dzień dobrej oceny, Savoy Beef i dzień roweru. No to pedałujemy w kierunku tego weekendu. A muzycznie rozpoczyna formacja Manam. Kocham cię, kochanie moje.

0: 20 po 15. Słuchacie Radia Sochaczew. Ważne informacje teraz dla kierowców, bowiem od dziś nie mogą już redukować oni liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
1: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty, na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
1: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
5: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
3: Reklama.

0: 23 minuty dzielą nas od 16, a to oznacza, że w Radiu Słuchacze czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: I już centrum Sochaczewa, Tłoczno, Tragutta, Warszawska, Piłsudskiego, Płocka, Most, a także Gabłowska i Łowicka. Tu na pewno możecie spodziewać się utrudnień. Utrudnienie na obwodnicy od Kuznocina po Wojtówka, a także na 50 jadąc od Bielic. Duże utrudnienia na A2 na wysokości miejscowości Łyżkowice. W zasadzie już od Nieborowa się zaczynają, zarówno w kierunku Łodzi, jak i z Łodzi od Dmosina po właśnie wspomniane Łyżkowice. Później już w miarę czysto i przejezdnie w kierunku Warszawy. Na 92 jedna zmiana świateł czeka Was w Topołowej, a także utrudnienia w Piorunowie, Błoniu, Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Powoli zaczynają się powroty i to widać choćby na 580, gdzie zwłaszcza od Nowego Dworu Mazowieckiego w Lesznie trzeba postać. Zresztą nie lepiej sytuacja wygląda jadąc trasą numer 579 łączącą Błonie z Lesznem. Utrudnienia też na wysokości ronda w Starych Babicach, no i blizna Jasińskiego, Łaszczyńskiego. Tutaj już tłoczno w obu kierunkach. Stoi Radchorzew i utrudnienie na wysokości Zielonek.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
9: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
10: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: leasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
3: Reklama.

0: Kaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz.

0: Reklama. Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
1: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
10: Punktualnie o 16 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
11: Na początek informacja z dzisiejszej sesji Rady Gminy Sochaczew. Jest zgoda na zakup działki pod budowę parkingu w Kątach. Od tego zaczynamy. Także dziś miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie jubileuszowej edycji konkursu fotograficznego Najpiękniejsza jest moja mała ojczyzna. W tym roku padł rekord, a jutro Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Podczas sesji Rady Gminy Sochaczew pochylono się nad tematem zakupu działki pod budowę parkingu przy żłobku i przedszkolu w Kątach. Rada dała zadaniu zielone światło. Koszt placu ustalono w drodze negocjacji na nieco ponad 139 tysięcy złotych. Do tego dojdą koszty wyrównania terenu i ogrodzenia.
12: Spotkaliśmy się, wpłaciliśmy zaliczkę, za chwilę będziemy rozliczać resztę i zakup stanie się faktem. Rozmawialiśmy z wykonawcą, żeby wykonał nam furtkę i żeby wykonać jakiś niewielki chodnik, po którym będzie można spokojnie, suchą nogą do przedszkola, żłobka się dostać.
11: Mówił wójt Dariusz Krupa. Radni jednomyślnie wyrazili zgodę na nabycie działki.
13: Cieszę się, że dojdzie do zakupu tego placu, który pomoże w bezpiecznym dotarciu dzieci do przedszkola, do żłobka. Pracownicy będą mogli gdzie zaparkować. Urząd Gminy pracuje także nad projektem drogi, żeby mieszkańcom było wygodnie. Nastąpi zmiana organizacji ruchu.
11: Mówiła radna Agnieszka Malik. 153 osoby z 23 szkół powiatu sochaczewskiego wzięło udział w 20. jubileuszowej edycji konkursu fotograficznego Najpiękniejsza jest moja mała ojczyzna. To rekord. Wydarzenie organizuje starostwo przy współpracy z ogrodnikiem. Za nami oficjalne rozstrzygnięcie rywalizacji. Jak mówiła jurorka Katarzyna Kajak, uczestnicy wykazali się dużym talentem, a przede wszystkim umiejętnością obserwacji.
14: Trzeba trochę na świat patrzeć inaczej. Uważności, czyli tego, żeście na sekundkę się zatrzymali, popatrzyli swoim wspaniałym okiem na naszą ojczyznę. Wielkie gratulacje, wszystkiego dobrego i zachęcam do uczestnictwa w naszych konkursach powiatowych, bo są ciekawe i zawsze ze wspaniałymi nagrodami. Jeszcze raz gratuluję Państwu.
11: Komisja przyznała w sumie 45 nagród i wyróżnień. Jutro Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Chociaż data Bożego Ciała jest ruchoma, to zawsze wypada ono w czwartek po oktawie zesłania Ducha Świętego.
15: To jest święto, kiedy pokazujemy ten najcenniejszy dar, jaki Kościół otrzymał od Chrystusa w postaci właśnie ciała i krwi pańskiej. Oczywiście krwi nie nosimy, ograniczymy się do jednej postaci, ale w ten sposób też to rozumiemy. I chcemy podzielić się pokazać tą tajemnicę wiary na zewnątrz. Z tego, co historycznie wiadomo, z takich objawień prywatnych XII wieku, XIII, to by było pragnieniem samego Chrystusa, żeby takie święto zostało obchodzone, oddzielne, dedykowane samej Eucharystii.
11: Mówił proboszcz Boryszewskiej parafii ksiądz Jacek Skrobisz.
16: Wiadomości ekonomiczne.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
20: Marcin Krzemiński. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
21: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
20: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
22: Wróciłem się raz, wchodząc w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
23: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
20: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na cenę last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
24: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
20: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: Belinda Carlis, 6 po 16. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew, moi drodzy. W to środowe, słoneczne popołudnie. Live Light On brzmi sobie w tle, a ja przypominam, Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek i Maciej dziś 3 czerwca właśnie świętują imieniny. Światowy Dzień Roweru w kalendarzu, Dzień Savoir Vivre. Co to takiego? I czy widelec powinien się znaleźć w lewej ręce, czy w prawej? Właśnie świętują imieniny. Światowy Dzień Roweru w kalendarzu, Dzień Savoir Vivre. Co to takiego? i czy widelec powinien się znaleźć w lewej ręce, czy w prawej, na to pytanie też odpowiem.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Kwadrans minął od 16:00, czas na hit dnia. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, bracia Młodość. Ten utwór wam prezentujemy w Radiu Sochaczew właśnie i chyba słysząc te dźwięki o poziom polskiego popu możemy być spokojni.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Alexis Jordan za nami, 21 minut minęło od godziny 16. Moi drodzy, na tusohaczew.pl możecie przeczytać o poprzednim meczu naszych rugbystów. Możecie zobaczyć też galerię z tego fantastycznego meczu, podczas którego to właśnie Maracana i publiczność zgromadzona w Sochaczewie na Stadionie Miejskim niosła naszych zawodników do tego zwycięstwa, bardzo cennego i ważnego zwycięstwa 24-14, dającego przewagę w meczu rewanżowym. I właśnie za moment w Radiu Sochaczew też usłyszycie tego, który po drugiej stronie stanął boiska, czyli w szeregach ogniwa, czyli Mateusza Plichtę. Nasz Dawid Plichta, kapitan Orkana, walczy po stronie właśnie naszej drużyny. Po drugiej stronie brat jego, jedyny, najwspanialszy. No i ta rywalizacja też gdzieś tam sprawia, że te mecze między Ogniwem a Orkanem oczywiście stoją na wysokim i fajnym poziomie i są ciekawe. Kiedy ten rewanżowy mecz się odbędzie, na to pytanie odpowiedź też w Radiu Sochaczew za kilka minut, więc warto zostać z nami, a w wolnej chwili do kawusi fotorelacja na tusochaczew.pl w zakładce Sport oczywiście poleca się. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Wyruszamy na Sochaczewskie ulice tradycyjnie o tej porze, no i tradycyjnie jadąc warszawską trzeba trochę postać. W ogóle korek to się dość wcześnie zaczyna, już na wysokości praktycznie stacji benzynowej jedziecie wolniej. Sznurem aut musicie pokonać i skrzyżowanie z Aleją 600-lecia i Piłsudskiego i kolejne, także na warszawskiej ruch wzmożony. Spory aut na 15 sierpnia, na Piłsudskiego, Staszica, w Trojanowskiej, na Trojanowskiej właśnie, także na Alei 600-lecia. Tutaj wszędzie pojedziecie wolniej. Sporo aut w okolicy Władysławowa i w Kuznocinie, między Kuznociną a 15 sierpnia. Także obwodnicę też przyjdzie nam pokonać trochę wolniej i praktycznie od jednostki w Bielicach czekacie na 50 na wjazd do Sochaczewa i na obwodnicę. Spory ruch, po prostu nie da się ukrywać, że spory ruch, ale pewnie długi weekend też ma znaczenie, no bo pewnie wielu z was gdzieś tam chce czmychnąć sobie z Sochaczewa i odpocząć. Ruch także wzmożony między stolicą a Sochaczewem na 92 i na 580, wolniej przez Ożarów Mazowiecki, wolniej przez Błonie i wolniej przez Leszno i praktycznie każda strona wjazdowa do Leszna jest przytłoczona troszeczkę. Lat chorze w Stare Babice, czyli wylotówka ze stolicy, tutaj też samochodów jest bardzo, bardzo dużo. Na dwójce bez sensacji, nic się specjalnego nie dzieje. Dojazd do Łowicza 92, 577 do Sannik, też te drogi wyglądają bardzo dobrze. Spokoju na drogach, ostrożnie jedźcie do celu i nie śpieszcie się, to wam pomoże na pewno dojechać bezpiecznie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: 9 minut do 17 obiecałem wam pewien wywiad z Mateuszem Plichtą z Ogniwa po meczu z Orkanem, gdy Orlen Orkan sprał to może nie, ale wygrał grając w 14 przeciwko 15, 24 do 14 i to jest zaliczka dobra na rewanż.
1: Spodziewałem się, to nie było dla mnie nic nowego. Tak naprawdę myślę, że ta czerwona kartka jeszcze ich bardziej zcementowała. Troszeczkę jestem niezadowolony z naszej gry w ofensywie, bo dużo głupich błędów, natomiast w ostatnim tygodniu wypadło nam czterech kluczowych zawodników, naszych liderów i ciężko nam było to wszystko poskładać, poukładać i ciężko było nam później też wejść w taki rytm, w którym na co dzień jesteśmy. Więc to jest sport. No co, wracamy do Sopotu, analizujemy to, co zrobiliśmy i wracamy mocniejsi, mam nadzieję, w sobotę.
0: Czy fajnie się tutaj w Sochaczewie te mecze rozgrywa?
1: I się bardzo, zawsze dobrze w Sochaczewie gra, więc jak najbardziej tak.
0: To drugie ostatnie pytanie związane z tą 10-punktową zaliczką. Czy to jest fajna zaliczka, biorąc pod uwagę rewanż?
1: Dla Sochaczewa myślę, że tak, natomiast wierzę w swój zespół, wierzę w chłopaków i wierzę w sopockie boisko. Zobaczymy, zapraszam wszystkich na mecz, bo ja mogę zagwarantować, że my tanio skóry nie sprzedamy i będziemy walczyć do ostatniej sekundy.
0: Konkretny apel do kibiców Orlen Orkana Sochaczew ma kapitan drużyny Dawid Plichta. Ostatnie jedno słówko, które powiedziałeś do tych ludzi, którzy dzisiaj wypełnili szczelnie ten stadion. Tu się świetnie gra w rugby.
2: Tak, tak, sochaczewska Marakana niesie. Dzisiaj nie graliśmy w 14, tylko w 15, bo mieliśmy wsparcie kibiców, najlepszych kibiców w Polsce. Proszę was, bądźcie z nami w Sopocie. To będzie bardzo ważny mecz. Musicie nam pomóc. Nie może was tam zabraknąć. Gramy o finał, gramy o marzenia.
0: No i wygramy ten drugi mecz. Mam nadzieję, taki jest optymistyczny scenariusz. 7 do 17 za moment w Radiu Sochaczew wiadomości. Michael Jackson, Bad. No i co?

0: 99 FM.
1: Reklama.
2: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
3: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16 zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
7: Jest 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open, po tym jak dziś pokonała w dwóch partiach Hannę Kalińską z Rosji. O wyjątkowym spotkaniu i wyjątkowym turnieju w wykonaniu 24-latki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
9: Maja Chwalińska dalej śni swój paryski sen. Maja Chwalińska dalej pisze swoją historię na Roland Garros. Dziś awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, jednego z czterech najważniejszych w roku. Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6-6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe dwie godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi, czuje się, jakby to wszystko było nierealne.
8: Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114 pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: W rękach policji jest już mężczyzna, który zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Funkcjonariusze od rana dostawali zgłoszenia w tej sprawie i rozpoczęli poszukiwania zakończone sukcesem. 60-latek błyskawicznie został zatrzymany. Podejrzane jest to uszkodzenie dziesiątek pojazdów.
10: Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów.
8: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski i apeluje.
10: Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji, o zgłoszenie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto.
8: Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia, o których Agnieszka Wynarska.
11: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
12: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty, na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
11: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
8: Od dziś też zmiany dla najmłodszych rowerzystów. Do 16 roku życia dzieci i młodzież obowiązkowo muszą mieć kask na rowerze, ale i na hulajnodze. A już niebawem całe rodziny będą mogły wyjechać na przebudowaną mazurską pętlę rowerową. Przebudowa ma zwiększyć tam bezpieczeństwo. To łącznie 25 km tras, m.in. od Karwicy do Rucianego Nidy, od Sztynortu do Kamionka Wielkiego i wzdłuż nabrzeża kanału Węgorzewskiego. Powstaną też nowe ścieżki, które umożliwią dojazd rowerem do jeziora Niegocin.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 23 stopnie na sochaczewskich termometrach. Ciepło, pogodnie, przyjemnie i bez opadów, aczkolwiek nad ranem parę kropel z nieba może spaść. 17 stopni w nocy, 15 jutro o poranku, a maksymalnie w tych najbliższych dniach temperatury wyższe, 25 stopni jutro, no ale możliwe z chmurami. W piątek możliwe przelotne opady deszczu, ale weekend powinien być ładny, na poziomie nawet 26 stopni, od 19 do 25 stopni w kolejnym przyszłym tygodniu.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Moja i Twoja muzyka.
7: 4 minuty minęły od godziny 17. Moi drodzy, co to jest ten savoir vivre i czemu to ważne, z czym to się je i czy można to kroić? Odpowiedzi na te pytania w Radiu Sochaczew za moment, dlatego że dzisiaj, 3 czerwca, właśnie obchodzony w Polsce jest Dzień Savoir Vivre, inicjatywa Akademii Monte Marco, ogłoszoną w 2016 roku. Co to takiego znaczy, co to jest ta etykieta i czy za to biją, to wam opowiem za momencik. Warto zostać z nami i słuchać Radia Sochaczew w piękne, słoneczne, środowe popołudnie.

0: Radio Sokarzew.
1: Już 21 minut minęło od godziny 17, moi drodzy, natomiast ja mam takie jedno pytanie do was. Czy wy wiecie, co to jest ten savoir-vivre i jak długo to się piecze? Odpowiedź na to pytanie już teraz, ponieważ dziś w kalendarzu właśnie dzień savoir-vivre. Jest to zbiór zasad dobrego wychowania, ogłady i reguł grzecznościowych obowiązujących w danej grupie społecznej. Dosłownie oznacza znajomość życia. Jego nadrzędnym celem jest ułatwianie relacji międzyludzkich i sprawianie, by wszyscy czuli się komfortowo. I o ile można powiedzieć, że savoir-vivre obejmuje jedzenie sztućcami, obejmuje odpowiednie zachowanie się przy stole, ale także dobór noża do gatunku masła i o tyle w takie szczegóły nie trzeba wchodzić, to myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy nie zapominali w świecie często pozbawionym jakichś zasad i kultury, żeby jednak je pielęgnować. Jeżeli wchodzimy do sklepu i ktoś wychodzi, to nie ładujmy się w drzwi, tylko pozwólmy najpierw wyjść ze sklepu ludziom, żebyśmy mogli wejść. Tak na zdrowy rozsądek. Jeżeli nikt ze sklepu nie wyjdzie, to nie będziemy mogli tam wejść. Mówmy dzień dobry, bądźmy uprzejmi, przepuszczajmy kobiety, ustępujmy im miejsca na przykład, tak samo osobom starszym. Bądźmy kulturalni na co dzień i to z pewnością wyczerpie potrzeby związane z tym, co powinniśmy w kwestii savoir-vivre wiedzieć i rozumieć. O tym i nie tylko jeszcze w Radiu Sochaczew, bo to bardzo ciekawa sprawa.
0: Reklama.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
0: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Klasunia, Phil, gdy jest już ciemno. 23 minuty dzielą nas od godziny 18. Moi drodzy, dziś w kalendarzu też dzień roweru, a właściwie jazdy na rowerze. Polska to naprawdę rekordowy naród, bo 80% dorosłych Polaków, czyli prawie 20. Drodzy, dziś w kalendarzu też dzień roweru, a właściwie jazdy na rowerze. Polska to naprawdę rekordowy naród, bo 80% dorosłych Polaków, czyli prawie 20 milionów ludzi, regularnie wsiada na jednoślad, co czyni rower najpopularniejszym sportem rekreacyjnym i środkiem komunikacyjnym w naszym kraju. 90% społeczeństwa deklaruje niezwykle pozytywny stosunek do tej formy aktywności, ustępując jedynie Holandii, no bo wiadomo, że Holendrów mniej, ale rowerów jakby trochę więcej. W każdym razie jazda na rowerze, ta nasza narodowa, to także jest powód do dumy. I taka ciekawostka, że rower to jest w ogóle jedyny środek transportu regulowany prawnie, którym można się poruszać oczywiście i gdzie. Ale największym hitem jest to, że można się poruszać rowerem kompletnie nie znając przepisów. Dzieciaki zdają kartę rowerową, ale dorośli spadacie z nieba na ziemię w Polsce, bierzecie rower i możecie jechać. Nikt tego nie weryfikuje, nikt tego nie sprawdza, po prostu wsiadacie, możecie nie znać przepisów, ale możecie jeździć na rowerze i to jest fenomenalne.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

13 minut do 18, Tiesto za nami, Mabel razem z nim, God is a Dancer. Dawid Podsiadło, przed nami Robin Schulz, a do tego w magazynie sportowym po godzinie 19.20 Michał Orliński, trener piłkarski, organizator wydarzeń sportowych, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, samorządowiec, ale przede wszystkim pasjonat właśnie piłki nożnej, z którą długo jest związany. Podsumujemy sobie poczynania Gotharda Rybno, porozmawiamy o szkoleniu i trenowaniu tych starszych i tych młodszych, jak to się kształtuje te nasze młode piłkarskie talenty i jak to się dzieje, że te młode piłkarskie talenty potem nie chcą w Sochaczewie grać, no bo niestety na wyższym poziomie piłkarskim niestety gminy naszego powiatu, a w Sochaczewie w samym mieście jak była B klasa, tak jest B klasa, wszelkie wzloty są epizodyczne. Czy ten krajobraz może się zmienić? Tak sobie luźno porozmawiamy. Będzie też o nowych piłkarskich projektach, które będą realizowane w naszym powiecie. Warto

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
10: Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 18.
11: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
12: Zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
11: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Ponad 200 lotów odwołanych w Portugalii z powodu strajku generalnego. Strajk rozpoczął się po północy. Protest paraliżował też transport w największych miastach, pracę szpitali, urzędów oraz szkół. Uczestnicy strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: W wieku 75 lat zmarł piosenkarz Pibo Bryson, znany m.in. z wykonywania utworów do filmów Disneya. Informację o jego śmierci przekazała rodzina artysty w oświadczeniu cytowanym przez portal stacji CNN. Artysta był dwukrotnym laureatem nagród Grammy oraz Oscarów. Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz tak opisuje pogodę w najbliższych dniach.
13: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
11: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. A długi weekend teoretycznie dopiero teraz się zaczyna, ale jak się okazuje, wiele osób postanowiło go przedłużyć i już zameldowało się nad polskim morzem.
14: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend. To chyba wy.
15: A no tak, to prawda.
14: Na plaży z walizkami to rzadki widok.
16: Po prostu samolotu z Krakowa. Aha. Więc taki szybki teleport rano.
14: I specjalnie na długi weekend nad morzem.
16: Tak, w poniedziałek wracamy. Więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
14: Woda ciepła?
17: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie.
11: Paweł Radzewicz rozmawiał z turystami na sobockiej plaży, gdzie jak słyszeliśmy, atmosfera już prawdziwie wakacyjna.
1: Pogoda.
5: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 23 stopnie cały czas na sochaczewskich termometrach. Bardzo dobra jakość powietrza. Wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę. 25 stopni to był maksimum dzisiejszego dnia. Ten maksymalny wynik. 24 kreski na plusie jutro i w piątek, a w piątek nieduża szansa na opady. Do tego 24 stopnie w sobotę i 26 w niedzielę. Przelotne deszcze mogą z nami być od czasu do czasu. W przyszłym tygodniu od 19 do 26 stopni. Też cieplutko i pięknie.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Moja i Twoja muzyka.
10: Co Wam mogę powiedzieć? Sporo wydarzeń plenerowych i kulturalnych będziemy mieć w Sochaczewie i w okolicach, także na terenie naszego powiatu, i te wydarzenia i organizatorzy powolutku otwierają karty. W związku z tym dzisiaj też usłyszycie kolejne nowe nazwiska i nazwy zespołów, które zagrają w naszej okolicy i na naszej pięknej ziemi. 4 po 18, zerkniemy też na tusochaczew.pl. Agnes usłyszymy, Alphaville, Rehab, Michael, Patrick Kelly, Shaggy, mnóstwo gwiazd i jeszcze więcej dobrej muzyki w Radiu Sochaczew.

0: Zobaczysz. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: We're gonna start the rebellion, I know.

0: 17 minut minęło od 18, Kasia Sienkiewicz za nami. Były momenty oczywiście, natomiast teraz o imprezie znanej i lubianej, czyli szczegółach programu Święta Lnu, które odbędzie się w weekend 26, 27 i 28 czerwca w Żyrardowie oczywiście. No i w związku z tym na scenach trochę się będzie działo. Espaniola, The Brick, Strange Fruits, to wszystko w piątek 26 czerwca. Po 20 także Kubasz Majkowski i Wilki, a w sobotę na przykład na scenie m.in. Tede Lambery, Young Leosia, w niedzielę za to Grzegorz Chyży, Velvet oczywiście, zwycięzcy Flax Festival, Dani Lewa, Martyna Waszczuk, Żyrardowska Orkiestra Uliczna, mnóstwo atrakcji, o tym przeczytacie na tusochacze.pl i warto sobie te weekendy planować, ponieważ czerwiec, lipiec, sierpień to są, wrzesień licząc jeszcze dożynki i innego rodzaju atrakcje, dużo okazji do spędzania fajnie czasu z koncertami i z muzyką na żywo w całym naszym regionie bliższym i dalszym. I to bardzo, bardzo, bardzo polecam Wam.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: 29 minut do godziny 19, ależ sobie klimacik zrobiłem, okna pootwierane, lekko szumi, człowiek się czuje, jakby siedział w plenerze pod wierzbą, a nie w studiu Radia Sochaczew, ale z Radiem Sochaczew oczywiście i cieszę się, że mogę wam mówić o tym wszystkim, co dzieje się pięknego w naszym regionie i w naszej najbliższej okolicy. Teresińska noc czerwcowa z gwiazdami, karty odkryte, o tym też jeszcze dzisiaj posłuchacie, zwłaszcza, że dzieje się w naszym pięknym regionie, ale przede wszystkim zachęcam was do kibicowania naszym rugbistom, bo to jest wydarzenie weekendu, w sobotę rewanż oczywiście w Sopocie, ale można kibicować, można jechać, można też słuchać Radia Sochaczew, bo tutaj na pewno dowiecie się o tym, co ważnego działo się i jaki wynik tego meczu rewanżowego oczywiście będzie. Za moment o atrakcjach rajdowych posłuchacie, dlatego że wśród wielu niespodzianek i propozycji związanych z weekendami czerwcowymi będzie i propozycja rajdu motoryzacyjnego z elementami dawnej motoryzacji, z odrobiną klasyki, ale i z odrobiną zaangażowania w postaci gry terenowej, do której zapraszają u nas właśnie organizatorzy z Żyrardowa. Szczegóły za moment.
1: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Czas porozmawiać o konkursach fotograficznych, moi drodzy. To taka fajna, mała inicjatywa związana, no nie taka mała, ale inicjatywa związana z tym, by te nasze talenty, także fotograficzne, wypłynęły na szerokie wody. Za nami tegoroczna edycja konkursu fotograficznego Najpiękniejsza jest moja mała ojczyzna, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przy współpracy z Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. No i właśnie 3 czerwca odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie i wyłonienie laureatów, a listę laureatów znajdziecie na tusochaczew.pl. Sporo ich. W kategorii natura Jakub Banaszek pierwsze miejsce, wyróżnienia między innymi Zofia Pisarek, Maciej Hondzyński. Jeśli chodzi o portrety, no to tutaj pierwsze miejsce Aleksander Komosa, drugie Hanna Grzywka, trzecie Marta Kazimierczak. Kategoria portrety zwierząt, Maja Przybysz z Załuskowa. Są wyróżnienia, są inne kategorie, tych nagród jest sporo, a podczas właśnie nagrodzenia tych najlepszych głos zabrała także Anna Pawłowska, z którą rozmawiał mój redakcyjny kolega Oskar Tomczyk.
1: To jest niezwykły zaszczyt, że po raz 20 już możemy organizować ten konkurs, bo tak naprawdę jest to konkurs, który skupia dwa bardzo ważne obszary. Pierwszy to jest taki, że podziwiamy naszą małą ojczyznę. A jest tu co podziwiać, bo we wszystkich gminach naszego powiatu w mieście Sochaczew są przepiękne miejsca, w których byśmy być może nawet nie wiedzieli, że takie są, a te zdjęcia pozwalają nam poznać te miejsca, zapoznać się z nimi i też odwiedzić je, bo to zachęca do tego. Wy, młodzi artyści, zatrzymujecie daną chwilę na zawsze.
0: I to jest najlepsze przesłanie, więc coś równie takiego wzniosłego by się przydało zagrać do tego konkursu fotograficznego. Myślę, że Have You Ever Seen The Rain? Rod Stewart jest w sam raz.

0: Reklama. Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16 zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Minęła 19, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Zaskoczenie w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Rosyjska tenisistka pokonała niespodziewanie liderkę rankingu tenisistek, Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5, 6-0. Miłym zaskoczeniem jest dla polskich kibiców świetna forma Polki. Dziś Chwalińska ograła na Roland Garrosie w dwóch setach Annę Kalińską z Rosji, co zajęło jej blisko 2 godziny, czasu na odpoczynek niewiele. Polka już jutro zagra półfinał, o czym na świeżo rozmawiała z naszym wysłannikiem do Paryża, Przemysławem Pozowskim.
5: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może serial, książka i zobaczymy, który mecz zagra.
6: Drugi grasz.
5: O, już jest, tak? Drugi od której?
6: Od 15.
5: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
4: Jutrzejszy półfinał Chwalińska Schneider pokaże Eurosport.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Dalsze informacje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O szczegółach Maciej Kluczka.
7: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
8: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
7: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to $15,000 rocznie, mówił wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
9: Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane z przygotowaniem infrastruktury.
7: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
4: W nowych bazach przebywaliby nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. Akcja Bezpieczny Długi Weekend właśnie się rozpoczęła. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
10: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
4: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy SPIT. Bardzo zmienną pogodę zapowiadają na najbliższe dni meteorolodzy. Będzie chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
6: Bartosiewicz.
11: Dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju.
4: Opady deszczu mają nam towarzyszyć do końca tygodnia. Na jutro prognozowany jest także silny wiatr, który na wschodzie może rozpędzić się nawet do 60 km na godzinę.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Do 60 km na godzinę to tyle co niemowlak, który, znaczy nie niemowlak, tylko tyle co dziecko małe, które uczy się chodzić i już próbuje biegać i wzięło coś i ucieka. To jest dokładnie podobna prędkość. 5 po 19 za moment kombi, nasze rendezvous, James Hype. W tej godzinie oczywiście magazyn sportowy i jeszcze więcej najlepszej muzyki na środowe popołudnie. Czy to na rower, czy jeżeli studiujecie z okazji dzisiejszego święta ten savoir vivre, to wszystko jest dla was.
0: Radio Sokaczew.
3: Do tego Tina Turner, Oscar Sims. Mnóstwo naprawdę fajnych kawałków przygotowałem dla was w tej godzinie.

0: 20 minut minęło od godziny 19, moi drodzy. Cóż z tą naszą piłką nożną, moi drodzy, o tym podebatujemy sobie z Michałem Orlińskim za moment w magazynie sportowym, a tak z ciekawostek mogę powiedzieć, że Gotthard Rybno raczej już pozostanie na szczeblu klasy B. Orkan Sochaczew walczy o awans, ma realne szanse. Bzura gdzieś w warszawskiej klasie B w połowie stawki. Rezerwy Promyka też z małymi szansami na awans. Piast Feliksów, no to zdecydowanie nie. Promyk, seniorzy witają się z powrotem z okręgówką, bo nie utrzymają się na szczeblu piątoligowym, więc trochę tych roszad jest. KS Teresin walczy o awans. Trochę tam zadyszkę złapali piłkarze z Teresina, ale cały czas z A-klasy mogą przenieść się do okręgówki. Są bardzo blisko tego, więc troszeczkę roszad będzie. Skupimy się na jednym z tych naszych lokalnych klubów. No a do tego wszystkiego jeszcze porozmawiamy m.in. o kształceniu piłkarskiej młodzieży, o kształceniu dzieci i pracą z seniorami, z którą z tych grup najłatwiej się pracuje. Będą też piłkarskie nowości, czyli nowa formuła rozgrywkowa związana z nadchodzącymi tygodniami. Liczba uczestników będzie ograniczona, szczegóły też za moment.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
9: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: W naszym studiu trener, organizator wydarzeń sportowych, samorządowiec Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego. Oczywiście, dzień dobry, cześć.
12: Witam serdecznie.
0: Dzisiaj zdecydowanie o tym aspekcie piłkarskim będziemy rozmawiać. Bardzo interesujący wątek. Zaczniemy od Gottharda. Sezon na finiszu. Wy niestety już z tej walki o awans wypadliście, ale przez moment cały czas Gotthard Rybno deptał czołówce po piętach. Jak wrażenia, jak ci się pracuje w Rybnie? Także pytam o środowisko sportowe tworzone w gminie. No i ten pościg za czołówką to też chyba pokazuje atrakcyjność tej piłki nożnej w Rybnie.
12: Dokładnie tak. Zacząłem tutaj pracę w Gotthardzie Rybno pod koniec ubiegłego sezonu. Praca idzie w dobrym kierunku, jest owocna. Uważam, drużyna się cały czas rozwija. Po pierwszej rundzie byliśmy w czubie tabeli z małą stratą do miejsc dających awans. Pomimo dobrego okresu przygotowawczego, pierwsze mecze, gdzie zabrakło troszeczkę szczęścia, w szczególności w tym ważnym pierwszym meczu z Wisłą Duninów u siebie, gdzie były sytuacje, żeby ten mecz nawet wygrać, no, pokazały, że drużyna może piłkarsko nie odstaje od drużyn walczących o awans, ale tutaj wydaje mi się, że główny aspekt psychiczny, presja tego wyniku, oczekiwań włączenia się o awans dała o sobie znać i zawodnicy troszeczkę tutaj tego nie wytrzymali, ale też nie ma co się dziwić. My jesteśmy klubem, który gra dopiero drugi sezon, więc tutaj też dopiero uczy, wielu zawodników się uczy tej mentalnej strony grania, podejścia do piłki, no bo też takie mecze z drużynami z czołówki, nie tylko aspekt piłkarski, ale i taktyczny, chłodna głowa, tutaj wszystko wchodzi w grę. No i liczymy, że z każdym kolejnym sezonem, meczami będziemy się rozwijać też od tej od strony taktycznej i mentalnej i w kolejnych sezonach ta zdobycz punktowa będzie coraz większa.
0: Z kategorii Gotthard Rybno mam jeszcze dwa pytania. Jedno. Pierwsze pytanie związane z propozycjami. Czy gdyby na przykład w tym momencie pojawiła się propozycja związana z trenowaniem Bzury Chodaków albo Orka na Sochaczew, czy w tym momencie byś rozważył taką propozycję?
12: Na chwilę obecną klasy rozgrywkowe, w których występuje i Orkan Sochaczew, i Bzura Chodaków, nie są dużo wyższymi klasami rozgrywkowymi. Są praktycznie tymi samymi, w których my występujemy, czyli Gotthard Rybno, ale także i przede wszystkim warunki, które mamy do pracy w Rybnie. Mówię tutaj o organizacji całej klubu, zaangażowaniu przede wszystkim prezesa Waldemara Kaniewskiego, władz gminy z panem wójtem Damianem Jaworskim na czele i zawodników. Powodują to, że to są dla mnie jako dla trenera wymarzone warunki do pracy. Wszystko co potrzeba jest przygotowane. Zaangażowanie, tak jak tutaj właśnie mówię, pana prezesa, pana wójta. Teraz modernizacja stadionu w Rybnie, gdzie powstanie oświetlenie głównej płyty. Płyt w późniejszym terminie liczymy na nawodnienie. Nie widzę potrzeby zmian. Bardzo dobrze mi się pracuje też z tą grupą ludzi, których mam, chcę z nimi pracować i też szkoda mi było tych chłopaków opuszczać, bo też wiadomości, które bardzo często od nich dostaję, prywatne, o naszej współpracy dalszej i tak dalej, że liczą, że trener zostanie, to też jest motywujące i po prostu nie mógłbym później tym chłopakom spojrzeć w oczy, że ich zostawiłem.
0: Wyprzedziłeś moje drugie pytanie związane właśnie z warunkami w gminie Rybno, ale sam to przed naszą rozmową zresztą powiedziałeś, że warunki są fajne, współpraca dobra, obiekt robi wrażenie i to ważne, więc przechodzę do kolejnych wątków związanych z twoimi początkami i piłkarskimi i trenerskimi. Jak to się zaczęło i gdzie, z jaką sekcją byłeś związany i czy właśnie w twojej karierze też pojawił się trener albo ktoś taki, kto też cię pchnął dalej, tchnął trochę tej wiary piłkarskiej i z kim ci się tak dobrze pracowało pod kątem właśnie nabywania tych piłkarskich umiejętności?
12: Tutaj bardzo ważną rolę odegrała teraz obecna już moja małżonka Ania, która natchnęła mnie do tego, też motywowała, żebym poszedł na kurs trenerski UEFA-C, żebym takie licencje, dokumenty uprawniające do prowadzenia zajęć z piłki nożnej zrobił. No i później jak już udało się zdać egzamin, tutaj zrobić te uprawnienia, Mateusz Sikorski zaproponował mi też pracę w klubie sportowym, w uczniowskim klubie sportowym Unia Boryszew, pierwszym rocznikiem, który miałem przyjemność prowadzić. Był to rocznik 2009 i nie zapomnę tego dzisiaj, ponieważ tą drużynę przejmowałem po Mariuszu Wiciaku, trenerze. Pierwsze zajęcia miałem na ogrodniku, na szkole, na boisku trawiastym w piątek, a w sobotę graliśmy pierwszy mecz ligowy, więc dla mnie to było ekstremalne przeżycie, bo stres związany z pierwszymi zajęciami to po pierwsze, a po drugie na następny dzień stres z pierwszym meczem, z organizacją tego, skład, protokoły, sędzia, opieka medyczna, więc tutaj naprawdę to wszystko było na wariackich papierach, ale udało się, bardzo później dobra, owocna współpraca z tym rocznikiem, jak zresztą z każdym rocznikiem w Unii Boryszew, który miałem okazję prowadzić, to był rocznik 2009, później rocznik 2005, 2007, więc i z każdym praktycznie tutaj rocznikiem udało się jakiś sukces osiągnąć.
0: Ta współpraca z młodzieżą jest wdzięczna. Który ten moment jest najtrudniejszy? Początek, gdy oni przychodzą i musicie wypracować sobie jakieś relacje, czy właśnie później, gdy już się znacie, zawodnicy wiedzą, czego oczekuje trener, ty wiesz, na co stać twoich zawodników, kiedy tak najfajniej się współpracuje?
12: Ja uważam, że najważniejszy jest początek. Pierwsze zajęcia, na których się spotykamy, że po prostu zawodnicy muszą cię kupić, muszą cię polubić, musisz im przedstawić konkretne zasady, które, na których chcesz współpracować z zawodnikami. i później utrzymywać ten dobry kontakt z zawodnikami, relacje nie tylko na boisku, ale i poza nim. Trzeba z zawodnikami porozmawiać nie tylko o piłce, ale o szkole, o często sprawach sercowych, doradzić im, gdzie iść dalej do szkoły, jak mają się rozwijać, rozumieć ich, że dzisiaj mnie nie będzie na zajęciach, ponieważ muszę poprawić, muszę coś zrobić w domu, mam karę, pomóc rodzicom. Często też właśnie rozmowy z rodzicami i tłumaczenie rodzicom, że niepuszczenie dziecka na trening to nie jest kara, że on ma złe oceny w szkole i dziecko nie pójdzie na trening, to nie jest kara, ponieważ jeśli dziecko nie będzie chciało się uczyć, to i tak się nie nauczy, a zabieranie dziecku ruchu sportowego, no to uważam, że to jest nie jest absolutnie karą. No i tutaj w każdym dotychczas roczniku, czy też klubie, jak prowadzę zajęcia, no to udaje się te dobre relacje z zawodnikami utrzymywać i mnie to bardzo cieszy, ponieważ jak już nawet kilkanaście lat nie współpracujemy, czy kilka lat z zawodnikami, zawsze zawodnicy podchodzą, czy to na przysłowiowej ulicy, cześć trenerze, dzień dobry, co słychać, jak trener się ma, jak trenera syn, jak w pracy i tak dalej, więc mnie to bardzo cieszy, że zawodnicy właśnie jakoś pomimo różnych zgrzytów, czy to na meczach, czy na zajęciach, później z szacunkiem też podchodzą i umiemy rozmawiać, mimo że już nie współpracujemy.
0: Masz duże doświadczenie, fajne doświadczenie i z młodszymi grupami, ze starszymi, z seniorami, z młodzieżą. Czy ty, widząc drużynę albo widząc zawodników, którzy przychodzą do grania, jesteś w stanie już kalkulować, że ten mi odpuści po kilku porażkach, na tego nie ma co liczyć, tutaj warto troszeczkę dmuchnąć w żagiel, żeby ten potencjał wykrzesać. Na przysłowiowe, nie wiem, 10-15 osób jesteś w stanie ocenić, z kim będziesz współpracować dłużej, z kogo będziesz miał większy potencjał?
12: Z każdym zawodnikiem, którego się prowadzi w drużynie, jest to indywidualna praca, przede wszystkim psychologiczna. Na jednego zawodnika pobudzenie krzykiem z ławki rezerwowych jest bardzo motywujące i ten zawodnik idzie do przodu, gra lepiej w meczu. Na innego zawodnika krytyka, czy też krzyk wpływa demotywująco, więc z każdym trzeba indywidualnie rozmawiać, do każdego trzeba indywidualnie podejść. I tutaj to jest też największa praca psychologiczna, nie tylko praca trenerska, stricte piłkarska, ale właśnie ta psychologiczna i to trzeba mieć tą dużą umiejętność, żeby do każdego zawodnika przede wszystkim dotrzeć. Jeden jest bardziej otwarty, potrafi odpysnąć, porozmawiać, inny się zawodnik troszeczkę mniej odzywa, jest odizolowany od grupy, ale trzeba go do tej grupy przyciągać, żeby w tej drużynie czuł się dobrze, więc tutaj to jest bardzo taki złożony temat.
0: To jeszcze cię zapytam odnośnie samej piłki, sochaczewskiej piłki, bo mamy 4 podmioty, które szkolą młodzież. Mamy seniorskie drużyny od lat na poziomie klasy B. Czemu ta młodzież, czemu dzieciaki, czemu też dorośli odchodzą od piłki albo wybierają inne kierunki, chociażby w gminach na rzecz miasta? Czy to jest po prostu za duża konkurencja albo nie ten poziom sportowy, czy po prostu oferta gmin jest ciekawsza i pod kątem zarządzania, prowadzenia klubu i pod kątem po prostu poziomu sportowego? Co się dzieje, że w Sochaczew szkoli, ale nie zbiera efektów ze szkolenia tej piłkarskiej młodzieży?
12: Tutaj uważam, że takim jednym z głównych czynników, który w ostatnim czasie mocno w Sochaczewie poszedł do przodu, to są obiekty sportowe. I porównując obiekty sportowe w mieście Sochaczewie, tą infrastrukturę, która teraz powstała, uważam, że tak jak tutaj pan redaktor powiedział, że ci zawodnicy będą powolutku wracać do nas, do miasta, do Sochaczewa z tych okolicznych miejscowości. Tutaj też dużym moim zdaniem problemem jest to, że w Sochaczewie od wielu lat w szkołach ponadpodstawowych nie mamy klasy o profilu czysto piłkarskim, czyli takiego profilu sportowego z nastawieniem ukierunkowanym na piłkę nożną, tak jak to jest między innymi w Żyrardowie. I tutaj, jeśli taka klasa by powstała i konkretne kolejne roczniki by w szkole średniej przechodzili do tej klasy i zajęli się też nauką, ale i stricte treningiem, uważam, że przede wszystkim to po pierwsze by to młodzież, te drużyny skonsolidowało, scaliło i byłoby im łatwiej przejść jako drużyna z juniorów do seniorów.
0: A jeśli chodzi chociażby o rugby, które też w szkołach się silnie promuje, czy tutaj część dzieciaków nie byłaby delikatną konkurencją, albo czy nie byłaby podbierana? No bo w te fundamenty sochaczewskie, jeżeli chodzi o rugby, o zaszczepianie w tych dzieciakach, w młodzieży są dosyć mocne właśnie, jeżeli chodzi o szczepienie tym rugby, tą miłością do jajowatej piłki.
12: Uważam, że mamy 4 szkoły średnie w Sochaczewie w 80. Dzięki to jest właśnie zaangażowaniu trenera Macieja Misiaka. Młodzież, chłopcy są zachęcani do gry w rugby. W innych szkołach mogłaby powstać klasa sportowa o profilu piłka nożna. Myślę, że dla każdego się znajdzie miejsce. Wszyscy nie będą grać w piłkę nożną, wszyscy nie będą grać w rugby, wszyscy nie będą grać w koszykówkę. Jeśli ktoś ma bakcyla na piłkę, pójdzie do tej szkoły, gdzie będzie profil piłka nożna. Jeśli ktoś chce grać w rugby i rozwijać się, pójdzie do szkoły 80, gdzie jest właśnie między innymi nauczycielem WW trener Maciej Misiak.
0: To powiedz mi jeszcze tak, korzystając z off-topu na rugby, w sobotę będziemy cieszyć się z awansu do finału. Czy to Ogniwo wyjdzie zwycięsko z tego półfinału z Orlen Orkanem Sochaczew?
12: Patrząc na mecz w Sochaczewie, gdzie od 25 minuty graliśmy 14 na 15 i sochaczewscy kibice byli tym 15 zawodnikiem i jestem przekonany, że też będą 16 zawodnikiem, bo absolutnie już tutaj wykluczam czerwoną kartkę w Sopocie, że już takiego błędu nie popełnimy. Patrząc, jak ci rycerze z Sochaczewa walczyli w 14 i mieli przewagę i potrafili mądrze grać, jestem przekonany, że spotkamy się na finale, niestety w Sielcach, ale Orkan będzie finał.
0: Wracamy do piłki nożnej. Jeszcze jedno pytanie szkoleniowe związane z dziećmi i dorosłymi. Z którą grupą współpracuje się łatwiej? Bo powiedziałeś, że ten początek relacji jest bardzo ważny, a potem na dłuższą metę. Te dzieciaki czy jednak dorośli?
12: Dla mnie łatwiej pracuje się z młodzieżą. A dlaczego? Ponieważ pracując z młodzieżą jesteś w stanie przewidzieć, ile dzieci będziesz miał na treningu. Czy to rodzice informują, czy że dziecka nie będzie, czy że będzie na meczu i tak dalej. Jesteś w stanie przygotować się do każdej z zajęć pod konkretną liczbę osób. Niestety pracując w klasie A czy w klasie B, jedziesz na trening, przygotowujesz konspekt treningowy na 16, 18 osób, 14, a przyjeżdżasz i jest 8, 6 i cały twój plan treningowy idzie, że tak powiem, do kosza. Więc tutaj trzeba wtedy improwizować, trzeba wymyśleć na bieżąco ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. W jednej i drugiej kategorii wiekowej, tak jak powiedziałem, ważne są relacje. Inne relacje buduje się z seniorami, inaczej buduje się relacje z dziećmi, ale to też jest aspekt, który łączy niezależnie od kategorii wiekowej. W seniorach ważny jest też aspekt wynikowy, w dzieciach troszeczkę ten aspekt schodzi na drugi plan, ale tak jak tutaj mówię, jedyna taka najważniejsza różnica to jest to, że w dzieciach łatwiej się planuje, ponieważ łatwiej jest się przygotować do zajęć.
0: A jeśli chodzi o pracę przy organizacji takich przedsięwzięć jak WSC Futsal Liga, tutaj planowanie też jest ważne, a i osoby oczywiście, z którymi do organizacji takich wydarzeń dochodzi?
12: My już przygotowania do WSC Futsal Ligi, wiadomo, ona startuje w listopadzie, ale zaczynamy już. Już jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Cieszę się, że udało się zebrać taki fajny zespół, fajnych ludzi, przede wszystkim dobrze rozumiejących się, czyli tutaj członków Stowarzyszenia Wspieramy Sportowe Cele, czy to Jarek Mateusiak, Paweł Plichta, ale także i moja żona Anna Ornińska, która też bardzo mocno jest w to zaangażowana, czy nawet tutaj pana redakcyjny kolega Tomek Marciniak, który z pozycji komentatora też ma dużo spostrzeżeń i uwag i cieszymy się, że mamy taki fajny zespół, który umie z sobą rozmawiać, dzielimy się kompetencjami, z pozycji komentatora też ma dużo spostrzeżeń i uwag i cieszymy się, że mamy taki fajny zespół, który umie z sobą rozmawiać, dzielimy się kompetencjami, kto za co jest odpowiedzialny przy organizacji, każdy wykonuje swoje zadania, ale też jedna pilnuje drugiej osoby, żeby to było ten temat dowieziony i już na trzecią edycję myślę, że pójdziemy z kolejnymi krokami do przodu, z nowinkami, czego nie mam w innych ligach, co na pewno uatrakcyjni te rozgrywki.
0: Podejrzewam, że jeszcze na oddzielny wywiad związany z WSC organizacją to my się umówimy, natomiast przychodzisz też do Radia Sochaczew z pewną nowością i to jest kolejny projekt, za który się bierzesz, który organizujesz i który będzie nową formułą piłkarskiej rywalizacji na terenie powiatu sochaczewskiego.
12: Dokładnie tak, już w przyszłym tygodniu ruszą zapisy do takiego nowego projektu, nowinki na terenie powiatu sochaczewskiego, czyli turnieju czterech boisk. Będzie ten turniej rozgrywany w miesiącach lipcu, a także w jeden weekend w sierpniu. Wszystko będzie na plakacie w przyszłym tygodniu opisane. Jest to turniej dla 8 drużyn i każdy z turniejów gramy w innej gminie. I już na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że turnieje będą rozgrywane na boiskach typu Orlik, w Iłowie, w Młodzieszynie, w Nowej Suchej, a także finał będzie w Teresinie. Turniej będzie polegał na tym, że co turniej będziemy rosować dwie grupy po cztery drużyny. Dwie wychodzą najlepsze do półfinałów, miecz o trzecie miejsce i finał. Za każdy turniej będzie przyznawana klasyfikacja punktowa. Za pierwsze miejsce 10 punktów i tak dalej, i tak dalej. Ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów spośród czterech tych turniejów, wygrywa całą klasyfikację końcową.
0: Czyli mamy tylko 8 drużyn. Rozumiem, że jak tylko plakat się pojawi, o zapisach będziemy mogli informować, bo tych miejsc jest dość mało.
12: Tak, to jest pierwszy projekt, więc...

0: Więc pierwsza taka liga, turniej, więc robimy limit 8 drużyn, zobaczymy jak to się, czy to się w ogóle przyjmie na ziemi sochaczewskiej, tak jak przyjęły się turnieje strażackie, czy też WSC Futsal Liga. Jeśli będzie dobry odzew w kolejnych latach, będziemy to kontynuować na większą liczbę drużyn.
1: Ale rozumiem, że to nie jest kosztem na przykład chociażby tej rywalizacji strażackiej, turniejów strażackich.
0: Turnieje strażackie, tak jak były, tak będą, to jest oddzielny projekt, a tutaj wychodzimy z taką nowością. Na pewno będziemy o wszystkim też informować na antenach Radia Sochaczew.
1: Okej, ostatnie pytanie, bo czas nas goni. Reprezentacja Polski bez awansu na Mistrzostwa Świata, tragiczny mecz z Ukrainą, ostatnio rozegrany. Jest zaskoczenie, czy wręcz przeciwnie?
0: Ja uważam, że cięższy mecz w barażowy był z Albanią, że Albania lepiej grała niż Szwecja i pokonanie Albanii było większym wyzwaniem niż później pokonanie Szwecji. I to, co mówiłem, tutaj to pokazuje, że niektórzy zawodnicy, którzy grali w drugim meczu barażowym ze Szwecją, nie wytrzymali ciśnienia, ponieważ to był ich taki pierwszy mecz w reprezentacji o taką stawkę, czyli wejście do Mistrzostw Świata. I tutaj wydaje mi się, że w meczu ze Szwecją ten aspekt psychologiczny zaważył na tym, że nasza reprezentacja nie jedzie na mundial.
1: To trochę oszukałem, to będzie jeszcze jedno pytanie, ale to już obiecuję, że będzie ostatnie. Zerkamy z zazdrością w kierunku czy to Grodziska, czy to już nie mówię Płocka i Warszawy, ale chociażby w kierunku Skierniewic, jeżeli chodzi o te losy Unii, niesamowity awans. Czy w ciągu 3-5 lat w Sochaczewie powody do piłkarskiej radości się pojawią?
0: Ja mocno trzymam kciuki za oba sochaczewskie kluby, czy to za Orkan, czy to za Bzurę i chciałbym, żeby chociaż jeden z tych klubów za 3 lata grał w piątej lidze.
1: Miejmy taką nadzieję. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Przypomnę, Michał Orliński, trener, organizator wydarzeń sportowych, samorządowiec, był gościem magazynu sportowego Radia Sochaczew.
0: Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego oglądania dzisiejszego meczu reprezentacji, a także spokojnego, długiego weekendu.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT.

0: Za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Znamy gwiazdy Terezińskiej Nocy Czerwcowej. Organizatorzy tradycyjnie zadbali o dobór artystów w taki sposób, by coś dla siebie znalazły tu osoby w każdym wieku. Stąd nowość, gwiazda zgłaszana przez młodzież. O tym po godzinie 20. Za moment natomiast w Radiu Sochaczew w wiadomości i sport.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
8: Wiadomości w radiu Sochaczew punktualnie o 20.
9: Chora studentka z Pekinu wylądowała już w Polsce. Przed 16 na wrocławskim lotnisku wylądował specjalny samolot z Pekinu. Kobieta jest w stanie śpiączki, trafi teraz pod opiekę lekarzy wrocławskiego szpitala wojskowego. 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania, autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
10: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza bardzo ważne.
9: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Zaczyna się długi weekend. Wielu Polaków jedzie na wypoczynek. Popularne są Beskidy. Obłożenie miejsc noclegowych w Wiśle wynosi 80%. Odbędzie się tam festiwal literacki Granatowe Góry, który upamiętnia pisarza Jerzego Pilcha, mówi Karolina Fuchs z Urzędu Miasta Wisły.
11: Wzmożony ruch z pewnością będzie w centrum miasta, bo tam cztery główne sceny festiwalowe Granatowych Gór. Scena główna, scena nad Woną, scena w bibliotece i granatowe pagórki dla najmłodszych.
9: W piątek w kilku miejscowościach zacznie się festiwal Beskidów i Śląska Cieszyńskiego o nazwie 9 sił. A w drodze na długi weekend warto mieć na uwadze nowe przepisy drogowe. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Limit punktów wynosi 24, a dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok 20 punktów. Autostrada A1 między Gdańskiem a Toruniem może być darmowa w nadchodzący weekend. Może być, bo wszystko zależy od tego, czy będzie zakorkowana. Jeśli tak, to szlabany zostaną podniesione bez pobierania opłat. Podobny system będzie w wakacje. Za to na A1 na Śląsku i w Łódzkiem łatwiej będzie o mandat. Trwa tam montaż odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia na 6 fragmentach zaczną działać 30 czerwca. Szczurza kolonia zniszczyła drogę. W Szczecinie przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą i przy kanałach burzowych zapadła się jezdnia na Emilii Plater. Początkowo drogowcy myśleli, że powodem jest awaria wodociągów. Jednak pracownicy wodociągów już na miejscu odkryli, że wszystkiemu winne są szczury. Mówi rzeczniczka zakładów wodociągów Hanna Pieczyńska.
12: Oczywiście pojawiły się gniazda, pojawiły się tunele, które spowodowały zapadnięcie jezdni na ulicy Emilii Plater. Były tunele, była rozpulchniona gleba, można powiedzieć dużo tam wody rzeczywiście się pojawiło i po odsłonięciu kolejnych warstw nawierzchni okazało się, że to właśnie jest ta przyczyna.
9: Gniazda zostały zniszczone, a szczury wyeksmitowane spod drogi. Teraz służby sprawdzają okoliczne ulice, czy przypadkiem szczurza kolonia nie niszczy kolejnej drogi.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
14: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6-6-3 i jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Polka odniosła łącznie z eliminacjami aż 8 zwycięstw w Paryżu.
15: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie.
14: Tym razem Chwalińska nie będzie miała jednak dnia przerwy. Jutro po południu zagra w półfinale z inną Rosjanką, Dianą Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Dlatego przygotowania, jak mówi Polka, będą wyglądały nieco inaczej.
15: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może seria, książka i zobaczymy też, nie wiem jaki będzie plan gier. Zobaczymy, który mecz zagra.
16: Drugi grasz.
15: O, już jest, tak? Drugi od której?
16: Od 15.
15: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
14: A z naszą zawodniczką w Paryżu rozmawiał Przemysław Pozowski. Za niecałą godzinę polskie koszykarki w odmianie 3-3 zmierzą się z Azerkami w kolejnym dniu Mistrzostw Świata w Warszawie. Podopieczne Edyty Korzyzny mają jak na razie na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. By myśleć o awansie do ćwierćfinału, nie tylko z Azerkami trzeba wygrać, ale także liczyć na szczęście w meczu następnym z obrończyniami tytułu Holenderkami. To spotkanie powinno się rozpocząć o 20:45. Za to polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Belgię 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów. Jutro, punktualnie o 9:00, drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami. Kolejnymi rywalkami Polek będą Serbki, a także gospodyni turnieju. Monakijczyk Charles Leclerc podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Formuły 1 Ferrari, ogłosił to włoski team. W zbliżający się weekend na ulicznym torze w Monte Carlo zostanie rozegrana 6. runda Mistrzostw Świata.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Mamy środowe popołudnie 3 czerwca, dziś w kalendarzu Światowy Dzień Roweru i moja ulubiona ciekawostka o rowerze to ta, że to jest środek komunikacji nie wymagający żadnej wiedzy, nie wymagający żadnej znajomości przepisów i nieregulowany prawnie. To znaczy oczywiście w Polsce masz informacje, którędy jechać, ale możesz spaść z nieba, wsiąść na rower i sobie zwyczajnie po prostu jechać gdzie chcesz. Dziwne i śmieszne jednocześnie. No cóż, taki mamy klimat, a w tej godzinie o zmianach w przepisach, trochę ciekawostek i jeszcze więcej muzyki. W Radiu Sochaczew.

20 czerwca odbędzie się Trezińska Noc Czerwcowa. Start o godzinie 15 na placu rekreacyjnym przy Alei Dwudziestolecia. Impreza rokrocznie jest organizowana z myślą o jak najszerszym gronie odbiorców. Tak informuje tusochaczew.pl. Jedną z gwiazd będzie warszawskie kombo taneczne na czele z Jankiem Młynarskim. Z tego występu powinni być usatysfakcjonowani ci, którzy uwielbiają takie przytupajkowe klimaty, bym powiedział, więc starsi na pewno będą zadowoleni. Do tego Blacha 2115, Patryk Stefański, czyli raper z Bydgoszczy, który na co dzień mieszka w Berlinie, i Enej. Będzie fajnie i folkowo.

0: No i pamiętajcie, że poddymiacze lubią nawiązywać do nazwy zespołu NA. Czy faktycznie NA ma w sobie coś z UPA? Odpowiedź na to pytanie za moment, ale nie macie się czego bać. Najpierw powtórka naszej porannej rozmowy z gościem dnia. To już teraz.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sokaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów. DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: To jest powtórka audycji.
7: A w naszym studiu Mariusz Cieśniewski, dyrektor Treśnińskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
7: Od rana w biegu, wczoraj w biegu, po godzinach pracy w biegu. Przygotowania do Treśnińskiej Nocy Czerwcowej trwają.
8: W biegu.
7: W biegu. Od dłuższego czasu pewnie.
8: Tak. No zwyczajowo wiadomo, że organizacja takiej dużej imprezy jest to impreza masowa. Wymaga odpowiedniego czasu, żeby ją dobrze przygotować.
7: Ona już dość długo pracuje na swoją renomę. Pamięta pan od kiedy? Kiedy była pierwsza Treśnińska Noc Czerwcowa?
8: Koniec lat. Połowa lat 90.
7: Niemożliwe naprawdę, tak, aż tak?
8: Tak. Oczywiście to formuła wtedy była inna, że tak powiem, prostsza, uboga, ale tak, takie są początki, takie są korzenie Treśnińskiej Nocy Czerwcowej.
7: XIX-wieczna. Tak. Nie, dwudziestowieczna. Przesadziłam teraz.
8: No troszeczkę.
7: Po 1900. z poprzedniej epoki
8: tak,
7: jest.
8: Tak, no ja jestem...
7: Też z poprzedniej,
8: tak. I w Treśnińskim Ośrodku Kultury od 2003 roku. No to też moja, to już będzie 24.
7: Edycja. 24. A to Treśnińska Noc Czerwcowa była przed panem?
8: Tak, tak. Tak, z tym, że mówię, ta formuła ewoluowała. Ona wtedy inaczej wyglądała. Treśnińska Noc, wtedy taka nazwa nie istniała. W każdym razie wtedy odbywało się to w niedzielę. W sobotę był ogólnopolski festiwal z gwiazdą i gwiazda, która siedziała na festiwalu w sobotę w jury, nocowała i w niedzielę na Treśnińskiej Nocy dawała koncert. Jak i również ci wszyscy, którzy laureaci festiwalu z gwiazdą z soboty. W niedzielę był ich również finał koncert. A gwiazda z soboty właśnie jako juror siedziała, znaczy jako była jako juror w sobotę, a w niedzielę była gwiazdą Treśnińskiej Nocy. Tak wtedy z artystami było, że można było, że tak powiem, nie była taka ta rzeczywistość rozpędzona i można było artystę mieć na
7: zatrzymać.
8: Dwa dni.
7: Tak,
8: dokładnie. Tak to było.
7: I stać was było na to. To już by pewnie było kiepsko.
8: No teraz jest ten czas rozpędzony. Podejrzewam, że ciężko by było przytrzymać artystę na dwa dni.
7: Tym bardziej, że on potrafi dać 5 koncertów jednego dnia.
8: Wiadomo, jak to w życiu teraz jest.
7: Dziwne tak. To jest, ale tak jest.
8: Przyspieszył ten świat nam.
7: No właśnie.
8: Uciekł, można by rzec.
7: To był nasz wstęp do rozmowy.
8: Tak.
7: Przechodzimy do tego, co dziś. Dziś dosłownie jesteśmy na... 17 dni, liczę, przed Treśnińską Nocą Czerwcową 2026, 20 czerwca, w sobotę, na Placu Rekreacyjnym przy Alei 20-lecia, ta wasza flagowa impreza. Co się będzie działo? Zacznijmy od gwiazd.
8: Tak, czyli zaczniemy, żeby potęgować napięcie. To zaczniemy od początku, oficjalne rozpoczęcie będzie o godzinie 15:00. I o godzinie 16:00 mamy pierwszy występ pierwszego zespołu. Trzeba powiedzieć, że ta impreza z założenia każdy, przychodząc na tą imprezę, powinien coś znaleźć dla siebie. Oczywiście jest to ciężko. Ciężko jeszcze w tych czasach obecnych, ciężko jest, że tak powiem, dogodzić wszystkim. Niemniej jednak staramy się, bardziej, mniej, ale próbujemy w tym kierunku właśnie zmierzać. I pierwszą gwiazdą oczywiście jest to gwiazda dla dzieci. W tamtym roku mieliśmy Majkę Jeżowską. No, wyżej się nie da, że tak powiem. Ale zespół, który zaproponowaliśmy w tym roku, również myślę, że dzieciom się spodoba. Zespół się nazywa Mamy Śpiewamy. I jest to zespół założony przez rodziców, którzy są zawodowo muzykami, pedagogami, logopedami, instruktorami zajęć umuzykalniających dla dzieci. I oni właśnie postanowili połączyć swoją wiedzę i stworzyć piosenki, które uczą bawiąc i bawią ucząc. Zespół złożony praktycznie z muzyków zawodowych, także wiedzą, po co są na scenie i jak to robić. Kolejna gwiazda naszego dnia to jest warszawskie kombo taneczne. I myślę, że tutaj też dużo mówić nie trzeba. Janek Młynarski, sam lider tego zespołu, broni warszawskie kombo taneczne, które gra muzykę dla, w tym naszym przypadku, dla najstarszej części społeczeństwa. Warszawski folklor. Nie jest to Stasiek Bielanek, ale jest to inna formuła szeroko pojętej właśnie takiego folkloru warszawskiego. I ten koncert będzie o godzinie 18:30. I nowość, kolejny punkt, to jest nowość w programie Tereśnińskiej Nocy Czerwcowej. Jest to gwiazda Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Kiedyś była ankieta zrobiona przez Młodzieżową Radę Gminy Teresin i jedną z gwiazd, która młodzież wybrała, był Blacha 2115. I myślę, że młodsza część radiosłuchaczy wie, o kim mówię. Gość się nazywa Patryk Stefański, to jest polski raper z Bydgoszczy, na co dzień mieszka w Berlinie. Dużą popularność dał mu singiel Mademoiselle, który zdobył ponad 110 milionów wyświetleń na YouTubie, także myślę, że na Blachę przyjdzie dużo, dużo młodzieży, dzieciaków, którzy z przyjemnością na żywo zobaczą gościa, jak śpiewa.
7: No to i główny, o godzinie której?
8: O godzinie 20:30.
7: Okej. Okay.
8: I główną gwiazdą w tym roku będzie zespół Enej, 21:30. Myślę, że o tej kapeli też zbytnio dużo nie ma co mówić, bo wszyscy Enejów znają tak naprawdę, nie? U nas w Teresinie ta muzyka takiego środka w stylu właśnie Golec, orkiestra, bratanki, Eneje, również myślę, że właśnie zdaje egzamin taka forma muzyki właśnie.
7: Także tu jest pan pewny, że się wstrzeli. Gusta.
8: Myślę, że
7: no,
8: tak.
7: Muzyka środka to muzyka środka po prostu.
8: Tak, każdy posłucha.
7: Każdy posłucha. Ale oczywiście występy, gwiazd, koncerty to nie wszystko, tylko dodajmy jeszcze, że jeżeli chodzi o te występy, to też spodziewacie się, bardzo jest to możliwe, że goście zaprzyjaźnionego bułgarskiego miasteczka też zapewnią pewne występy.
8: Tak. Będzie to nowość na Teresińskiej Nocy Czerwcowej. Współpraca między naszymi miastami. Znaczy, no, my nie jesteśmy jeszcze miastem przynajmniej, w każdym razie przed naszymi miejscowościami kwitnie. Praktycznie co roku odwiedzamy się i w tym roku przyjedzie do nas zespół folklorystyczny z Bułgarii, który wystąpi również na Teresińskiej Nocy Czerwcowej. Jest to całkiem odmienna kultura. Myślę, że z przyjemnością mieszkańcy, ale nie tylko nasi mieszkańcy, naszej gminy obejrzą taki koncert.
7: Tak. I to jest nie wszystko, bo oczywiście pomiędzy będzie się działo bardzo dużo, na samym placu sporo atrakcji. Proszę o wymienienie, co zastaną na miejscu mieszkańcy.
8: Przede wszystkim o godzinie, bo to też już jest tradycja i nie chcę, żeby mi to uciekło, o godzinie 16:30 jest Gruchuwa Wójta. To już jest też taka długa tradycja, kiedy to wójt osobiście przebiera się
7: za kucharza.
8: Tak, za kucharza i wydaje zupę. I to będzie o godzinie 16:30. Ale też jest cała część sportowa. Tradycją też jest mecz piłki nożnej, który kiedyś była taka tradycja, że właśnie odbyła się pomiędzy samorządowcami gminy Teresin, a braćmi z Niepokalanowa. W tym roku będzie mecz piłki nożnej samorządowców z gminy Teresin oraz gminy Gminy Nowa Sucha. I to już ten mecz będzie o godzinie 13 na boisku Orlik, czyli po drugiej stronie placu naszego rekreacyjnego, tam gdzie robimy tą dużą teresińską noc czerwcową. Będzie to kolejna tradycja, to jest konkurs sołectw w przeciąganiu liny o puchar wójta gminy Teresin. Nagrody są finansowe, sołectwa zgłaszają się, wiem, że już ściągają tą linę, ćwiczą, także
7: bardzo
8: na pewno...
7: Bardzo wesoła zawsze konkurencja.
8: Tak, cieszy się dużym zainteresowaniem.
7: A co poza tym? Bo będą przecież wesołe miasteczko, zjeżdżalnie, proszę tutaj.
8: No tak, to już też wiadomo jest, że na tą imprezę przychodzą całe rodziny i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Także wesołe miasteczko, loterie fantowe, zjeżdżalnie, cała część gastronomiczna, bo to przecież zaczynamy o godzinie 15, skończymy o godzinie 23 z kawałkiem, czyli to trzeba, jak się przyjdzie, to trzeba i coś zjeść właśnie i różne stoiska handlowe, także serdecznie zapraszamy oczywiście wszystkich na tą naszą imprezę, bo jest to nasza największa wiodąca impreza i warto być tego dnia
7: zawsze,
8: w Teresinie.
7: Zawsze w pobliżu Nocy Świętojańskiej, czyli najkrótszej nocy w roku.
8: Tak. Tak jest, dokładnie, tak zawsze jest. U nas wychodzi zwyczajowo, że jest to trzeci weekend, trzecia sobota miesiąca.
7: Tak już się utarło, nie wchodzicie w paradę Dniom Sochaczewa,
8: Nie, dalecy jesteśmy od tego, żeby w jakikolwiek sposób wchodzić w paradę, bo to nie jest rywalizacja. Mieszkańcy wszystkich miejscowości powinni mieć możliwość wysłuchania i najlepiej, gdyby te terminy nigdy nie nakładały się.
7: No to prawda. No. Zapraszacie wszystkich, bo też wstęp jest... Wolny.
8: Tak, oczywiście wszystkie w ogóle imprezy w Teresińskim Ośrodku Kultury są za darmo. Wstęp jest wolny na wszystkie imprezy.
7: Widzimy się w Teresinie 20 czerwca w sobotę przy Alei Dwudziestolecia. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Mariusz Ciśniewski, dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury był z nami.
8: Ja również dziękuję.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: Była to powtórka audycji.

0: Emocje od jakiegoś czasu wzbudza nazwa zespołu, który wystąpi w Teresinie podczas Teresińskiej Nocy Czerwcowej. Chodzi o Enei, a pochodzi ona od imienia głównego bohatera poematu Eneida, Iwana Kotlarewskiego. Postać ta jest wesołym podróżującym kozakiem. Zespół wybrał tę nazwę w 2002 roku, inspirując się literaturą, aby podkreślić swoje zainteresowanie kulturą ukraińską. Różni poddymiacze informują, że to na pewno nawiązanie do UPA, do jednej z postaci ukraińskiej powstańczej armii. Muzycy wielokrotnie podkreślali w oficjalnych oświadczeniach, że nazwa nie ma żadnego związku z ukraińskim dowódcą, a odnosi się do literatury, więc to jest bardzo ważny argument, do którego warto wracać.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Yes! It is not that funny.
2: That's not that funny.

94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Sochaczew nocą.
1: Radio Sochaczew. Hey. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.